0: Litewskie służby znalazły ukraińskiego drona na wschodzie kraju. Wiadomo już, dlaczego tam spadł. Gwałtowne burze i tornada pustoszą środkowe Stany USA. W strefie bezpośredniego zagrożenia jest kilka milionów Amerykanów. Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Polka wśród rannych, MSZ nie zdradza jednak, w jakim jest stanie. Jednak to na początek. To po sobotnim ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, potem napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko, o czym więcej Michał Rawa.
2: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
2: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku Marokańczyka we Włoszech odwołała oficjalną wizytę na Cyprze.
1: To jest raport.
0: Szczątki drona wojskowego znaleziono w rejonie Uciańskim, to na wschodzie Litwy. Najprawdopodobniej jest to bezzałogowiec produkcji ukraińskiej, poinformował szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu pracują służby, a w związku z incydentem wprowadzono procedurę SCIDAS, stosowaną zwykle w przypadku zagrożenia wybuchem. Według władz litewskich maszyna miała być użyta do ataku na Rosję, ale wskutek działań rosyjskiej obrony zboczyła z kursu i wleciała na terytorium Litwy. Gwałtowne burze i tornada przeszły w niedzielę przez wielkie równiny oraz górny środkowy zachód USA, powodując zniszczenia od Nebraski i Dakoty Południowej aż po Iowę i Minnesotę. Zagrożeniem objętych jest około 3 milionów mieszkańców centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczny układ frontów pogodowych, niosący ryzyko silnych trąb powietrznych, dużego gradu i niszczącego wiatru oraz też nawet lokalnych powodzi, może utrzymywać się co najmniej do jutra.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia.
4: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
0: Przypomnę, że Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
5: A nam udało się nagrać z mikrofonem jednego z kibiców na stadionie.
6: Oh, ya vengo preparado!
7: Pogoda.
5: Jesteśmy. Dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry. Jak się cieszę bardzo, Wojtek, że już jesteś, ponieważ nikt tak nie opowiada, co jest w pogodzie jak ty. Ja oczywiście dawałam cię w sposób dramatyczny i mówiłam tylko, będzie tak sobie. Tak mówiłam ludziom.
5: A ja przychodzę i proszę Państwa mówię, że w końcu będzie lepiej. Co prawda dzisiaj jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, tak wskazują mapy te podsuwane nam przez meteorologów, ale w tym tygodniu z dnia na dzień mają przybywać kolejne słoneczne dni, ma być też coraz cieplej, aczkolwiek dzisiaj rzeczywiście w centralnej Polsce, w Warszawie w godzinach popołudniowych nawet burze mogą wystąpić. O poranku ten deszcz gdzieś jest skumulowany w okolicach Poznania i Wrocławia. Na termometrach w tym momencie od stopni 6 w Zielonej Górze przez 9 w Poznaniu, najcieplej w Białymstoku 11, a w ciągu dnia mniej więcej od stopni 10 w Poznaniu przez 16 w Zielonej Górze do stopni 20 w Warszawie. Tak wszystko dziwnie rozrzucone, więc będziemy bacznie się temu przyglądali.
8: W Zielonej Górze było ładnie,
5: pięknie, podróżniczo, słonecznie, proszę Państwa.
8: Ale cudownie, opowiemy o tym za chwilę.
7: Na 9. Ziętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esterok.
5: Dzisiaj, proszę Państwa, Konrado ma wychodne, a co, też mu się należy, a my przekornie pytamy, co cieszy, ale tylko przez chwilę.
8: No właśnie, ale na przykład taka Zielona Góra cieszy na długo, bo człowiek pojedzie i od razu ma wspomnienia fajne, ale przez chwilę to cieszą różne inne rzeczy, o tym za chwilę. A Michał, co Ciebie cieszy przez chwilę?
0: Mnie nic przez chwilę nie cieszy, ale zastanawiam się, czy chiński drób zaleje Europę, o tym w raportach.
5: Uwielbiam tego pozytywne newsy z rana. Dzień dobry.
8: Naprawdę zalewa. Chiński drób zalewa.

0: tylko ja.
1: Do ostatniej nutki. Dzień dobry Państwu. To jest poniedziałek, 18 dzień maja. Dzień dobry, Joanno.
2: Dzień dobry, Wojtku. My jesteśmy, dzień dobry, kochani. My jesteśmy trochę zakręceni dzisiaj. Co prawda mówimy o tym, co cieszy przez chwilę. Ja będę mówić teraz o tym, co cieszy naprawdę na długo. I bardzo Ci dziękuję za zaproszenie na Zielone Globy. Ja przepraszam, ja jeszcze tak sobie tutaj wspomnę o tych Zielonych Globach, bo słuchajcie, naprawdę ja jestem dumna z Wojtka i jestem dumna z jego kolegów, że robią takie rzeczy w Zielonej Górze. I chciałam Ci naprawdę serdecznie podziękować za to, żeś nas z Klaudią zabrał. Jak chcecie, to wbijajcie i na mojego Instagrama, i na Skorochowego Instagrama i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, i oczywiście na zielonoglobowego Instagrama, żeby obejrzeć, co tam było. I naprawdę prelegenci wspaniali, cudowni po prostu ludzie. Ania Żak, co siadła na motocykl i przejechała całą Afrykę po prostu. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Ludzie, którzy robią takie rzeczy, że ja sobie myślę, że oni robią takie rzeczy, które nie cieszą tylko przez chwilę, tylko cieszą przez całe życie.
1: Absolutnie, że tak, proszę Państwa, wpisuje się to pięknie też w hasło SK Rock dobrze podróżuje, a ostatnio tego jest sporo. Asia dopiero co przyjechała z Zielonej Góry, zaraz jedzie do Aten. W Zielonej Górze zasmakowała troszeczkę winiarstwa, więc tam będzie mogła zabłysnąć wiedzą, bo Zielona Góra, wiadomo, jest i województwo lubuskie popularne.
2: Ale było super po prostu.
1: Tak, to tak na marginesie. Mm-hmm. To już więcej nie spamujemy tym. Bardzo się cieszę, dziękuję. Płonę ze wstydu, troszkę się głupio, ale bardzo mi miło.
2: Poczekaj, teraz płoniesz ze wstydu, bo pytamy dzisiaj Was o to, co cieszy tylko przez chwilę, i myślę, że Weronika ma tutaj odpowiedź bardzo krótką, jasną i klarowną, odpowiadając na pytanie: orgazm.
1: No tak, zdecydowanie odhaczamy. A wiecie, dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, że dokładnie rok temu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z tejże tury do drugiej tury przeszedł Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Dokładnie dwa tygodnie później Rafał Trzaskowski został najkrócej urzędującym prezydentem Polski.
3: Ja proponuję teraz na cześć pierwszej damy. Gosia, gość! Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy.
1: No, zwyciężyli w niedzielę, w poniedziałek to już było.
4: Dzień dobry, witam, poniedziałek.
5: SK Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Evanescence.
2: Bardzo pięknie, poczekaj.
1: Who will you follow? Ten kawałek miałeś
2: zapowiedzieć.
1: Dziękuję
2: Ci bardzo, tak, ale wiesz co, ja sobie zupełnie nie przewinęłam sytuacji. I
1: po prostu
2: teraz
1: nie śledziłaś listy.
2: Tak, ale rzeczywiście Evanescence, ja bardzo lubię Emily i uwielbiam jej wokal. No i teraz się nim delektujcie.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. ESC Rock. Najlepsza klasyka rocka.
4: The Beatles. Nirvana.

0: zespół Queen, nieodżałowany i proszę Państwa, zawsze łechcący nasze muzyczne ego. A my dzisiaj rozmawiamy o tak przekornie o rzeczach, które cieszą, ale tylko przez chwilę, prawda?
1: Tak, ale wiesz co, bo to my w ramach tego prezydenta Trzaskowskiego, który się tak ucieszył, ale tylko przez chwilę. A ja sobie przypomniałam, że na Oscarach była też taka historia, kiedy ogłoszono, że La La Land dostanie główną nagrodę i głównego Oscara. Potem powiedzieli tak, a nie, przepraszam, Moonlight. I to też było dosyć że i oni się już podnosili z tych siedzeń, myśl sobie, o matko, ale jak. No i ucieszyli się też tylko przez chwilę. Ale są takie rzeczy, które nas cieszą tylko przez chwilę. Ja teraz włożę kij w mrowisko, mogę?
0: No.
1: Bo bardzo często jest tak, wiesz, ja mam tak, że od dobrych 20 lat testuję różne samochody i rzeczywiście przez to dziennikarstwo motoryzacyjne mam do czynienia z różnymi autami. Często z naprawdę niesamowitymi. Często z takimi samochodami jak Aston Martin, z takimi autami absolutnie premium, co się zazwyczaj nie, jakby normalnie nie da ich dotknąć. No i ja się przekonałam o tym, że ludzie bardzo często myślą, kurczę, jak ja bym sobie kupił bryk, a będzie ekstra po prostu i wtedy moje życie się zmieni. I tu od razu chciałam wam powiedzieć, że to jest nieprawdopodobne, co się dzieje w ogóle z mózgiem człowieka, bo przez pierwsze 3 dni to rzeczywiście jest taki, Jezu, ale ekstra, ale czad. Ale mniej więcej w okolicach 4-5 dnia wszystko powszednieje. I to jest niebywałe. I to nie jest tak, że zupełnie nie cieszy, ale masz takie poczucie, że spoko ta bryka. Nie, to jest naprawdę spoko bryka. Ale my się po prostu przyzwyczajamy do tego, co posiadamy. Więc jakby kupowanie i ta szybka dopamina nigdy nie cieszy bardzo długo.
0: Zobacz, zawsze cieszy Konrado. Nawet jak go nie ma, to przygotował pracę, wszystko za nas zrobił i poszedł nawet na miasto.
2: No proszę pana, ja się na przykład teraz cieszę, że wróciłam z podróży do domu. Są rzeczy, które się szczególnie nie docenia, kiedy przez chwilę ich nie mamy i wtedy cieszymy się, że mamy je z powrotem. Dzięki temu byłam zadowolona i w podróży, i teraz jestem zadowolona w powrocie.
3: 6 na 9 SC Rock.

0: Proszę Państwa, 6.30 na zegarach, a to oznacza, że przed mikrofonem Eski Rock z raportem Michał Poklękowski.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Upadek paralotniarza w Światowie-Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości, został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze, ale nic poważnego mu się nie stało. Został lekko ranny. Nie wiadomo, jak doszło do tego upadku. Drobiarska ofensywa z Chin budzi coraz większy niepokój polskich producentów, donosi o tym Puls Biznesu. Branża serio boi się, że europejski rynek może nie udźwignąć fali taniego mięsa z Chin. Polska, czyli największy producent drobiu w Unii Europejskiej, może znaleźć się pod wyjątkowo silną presją konkurencyjną, czytamy w poniedziałkowym wydaniu pisma.
1: To jest raport.
2: Prezydent USA Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance i szereg innych najwyższych urzędników amerykańskich wzięło udział w niedzielę w festiwalu modlitewnym, mającym na celu ponowne zawierzenie Ameryki jako jednego narodu pod Bogiem. Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi do Waszyngtonu.
1: Rok. Sport.
2: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou. Po wygranym meczu FC Barcelony z Betisem Sevilla polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem. Podziękował fanom Barce, a ci skandowali. Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej albo Stanach Zjednoczonych. Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarza Alurona CMC warte zawiercie. W finale rozgrywek podopieczni Michała Winiarskiego przegrali z Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, kiedy Warta dociera do finału i przegrywa w nim z włoską drużyną. W meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziraatem Ankara.
3: Sześć na dziewięć. Esce Rock.

0: Proszę Państwa, co cieszy tylko przez chwilę?
1: Cieszy, ale tylko chwilę? Wygrana kłótnia z żoną. To jest tylko pozorna wygrana i bardzo chwilowa.
2: No, najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję.
3: Eskarok.

0: W Europie prawie 184 tysiące złotych. To są tacy ludzie, którzy mają co najmniej 30 milionów dolarów na koncie. No i te, rzeczywiście jest ich coraz więcej. Na pierwszym miejscu wśród krajów, w których mieszka najwięcej osób bardzo zamożnych, są Niemcy, gdzie żyje prawie 28 tysięcy multimilionerów. Potem jest Francja z wynikiem 21,5 tysiąca milionerów. Szwajcaria 17 z hakiem i Polska w tym rankingu zajęła 12 miejsce. To moim zdaniem nie jest źle. Okazuje się, słuchajcie, że w naszym pięknym kraju aktualnie mieszka trochę ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 milionów dolarów. No, żyć nie umierać.
1: Kurde, ale powiem ci, że ja też kiedyś chciałem być bogaty.
0: No.
1: I dalej chcę.
2: 6 na 9. S-Rock.
3: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
4: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
5: Reklama.
4: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
6: Aerosmith i Youngblood. Tomas Radzi i Alex Kapranos. Tomasz Lipa i

0: Zobacz, co cieszy tylko przez chwilę, nie? To a propos zespołu Judas Priest, takie srebrniki cieszą tylko przez chwilę.
1: Że srebrniki?
0: No tak nawiązujesz do historii, wiesz, biblijnej.
1: Dobra, ja tam lubię srebrniki. Ja chciałam powiedzieć, że wiem na pewno, co też cieszy przez chwilę. Ja jeszcze się tym cieszę, bo ja na przykład przywiozłam nam dzisiaj rogale świętomarcińskie. I wiesz, że ja kocham żywność.
0: Wiem.
1: I żywność mnie zawsze cieszy.
0: Wiem.
1: Ale ona się kończy. I wtedy przestaje cieszyć. Człowiek ma takie i jakby to cieszy przez chwilę.
0: Ale zobacz, a propos żywności, na przykład podjadanie w nocy może cieszyć, a potem stajesz na wadze. Mówisz, no i na co mi to było?
1: Ja dlatego się nie staję na wadze. Ja nie mam wagi na przykład, bo mnie to złości, posiadanie takiej wagi. Po co komu waga? Człowiek ma tyle waży, ile musi.
0: A, no chyba, że
1: to tak. To tak, jak ile pali twój samochód, tyle, ile musi. No co zrobisz?
0: To jeszcze klamrowo wracamy do tych srebrników, proszę państwa.
2: Co cieszy tylko przez chwilkę? Pierwsze skojarzenie to oczywiście wypłata, no bo wiadomo, przychodzi na konto, to jest fajnie, ale potem ściągają za kredyt. Są opłaty, no i po kilku dniach już tak bardzo się człowiek nie cieszy, nie?
0: Po kilku dniach, czyli po jakichś dwóch.
1: Po jakichś dwóch, no tak myślę. Dobra, do trzech.
0: Zależy kto kiedy ma ustawione, że mu ściąga kredyt.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: proszę Państwa, co cieszy tylko przez chwilę, a może taką dłuższą chwilę?
1: No właśnie, na przykład na dłuższą chwilę i jednak ucieszy dobry koncert.
0: Absolutnie. Jeżeli ktoś z Państwa jest tym szczęśliwcem, który nabył bilet na koncert Metaliki w Polsce 2026, przypominamy, to już jutro w Chorzowie, więc nawet będzie słychać.

0: Już jutro Metallica tutaj akurat z Rayem Davisem wystąpi na stadionie w Chorzowie, więc przypominam o tym wszystkim serdecznie, że ten koncert na pewno jest czymś, o czym warto rozmawiać, ale przekornie są rzeczy, o których...
1: Nie, no szkoda gadać.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No, u mnie na przykład brytyjski gwiazdor zachwycony Gessler i Makłowiczem, Jamie Oliver, przydeklaruje, że poszedłbym z nimi na imprezę. Tak sobie myślę, że ta impreza to przeszłaby do historii kulinarnie i nie tylko.
0: No, Gessler rzucałby talerzami, Makłowicz polewał winko na pewno. U mnie Wiola Kołakowska zapewnia, że nie wróciła do Tomasza Korolaka i wyznaje, nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy razem. No szkoda, że nie ma Kondzia. Ekspert od spraw małżeńskich na pewno by nam to rozjaśnił.
2: Jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
3: Łukasz Bąk.
4: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
8: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: Reklama. Eska Rock. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Kings of Leon. Franz Ferdinand.

0: My Chemical Romance. Sum 41. Faith No More.
1: To jest SK Rock.
2: 18 osób rannych, w tym dwójka dzieci, po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie Ukrainy. W raporcie też wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou.
3: SK Rock. Raport.
2: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób rannych, w tym dwoje dzieci, po rosyjskim ostrzale Dniepru. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Z kolei 5 osób, w tym dziecko, zostało rannych w Odessie i Zaporożu. Lokalne władze informują o zniszczonych blokach, przedszkolu i szkole. Wcześniej prezydent Zełenski ostrzegał, że Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ostrzały. Między innymi jako odwet za ostrzał Kijowa, w którym zginęło ponad 20 osób. A w weekend ukraińskie rakiety zaatakowały, przypomnę, obiekty w Moskwie. Był to jeden z największych ataków Ukrainy na rosyjską stolicę. To była skuteczna seria naszych dalekosiężnych uderzeń. Dajemy Ukrainie taką szansę. Rosjanie muszą martwić się o swoje rafinerie, o swoje przedsiębiorstwa, a nie tylko o to, jak niszczyć życie innym narodom. W weekend pod ostrzałem ukraińskich rakiet i dronów znalazło się kilka obiektów, w tym rafinerie i przedsiębiorstwa technologiczne w Moskwie oraz na Krymie.
3: To jest raport.
2: Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Dodał, że włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Ze szczegółami Michał Rawa.
4: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
2: Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni mieszkaniec Włoch. Pochodzi z rodziny migrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Miał odmówić składania wyjaśnień przed prokuraturą. Został aresztowany.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści hiszpański klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale,
5: dzień dobry.
2: Witaj. Emocji było dużo, prawda?
5: Tak. Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom.
6: Pero siempre.
5: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
2: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy w grę. Według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska.
7: Proszę Państwa, ja mam z kolei taką pocztówkę dźwiękową z udziału Roberta Lewandowskiego jeszcze w poprzednim zespole, ale to się nam nigdy nie znudzi.
8: Lewandowski goes to the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal! The fastest hat-trick in the history of the Bundesliga.
9: Pogoda.
7: No, opowiada, Jasiu.
10: Nie, tak, przepraszam, bo ja wraz wrócę do tej piłki nożnej, to jest dla mnie fascynujące. Myśmy siedzieli z Jaro Sobierajewiczem teraz u ciebie na Zielonych Globach i on właśnie mówi tak, jak zrobił tu Lech, gra i w ogóle i coś. Ja mówię, to jest dla mnie fascynujące zupełnie, że to jest mi to tak obojętne, ci panowie w tych podkolanówkach biegający za tą śmieszną kulką, że to jest niesamowite. Żużel tak, jak najbardziej, ale też żeby to kopa piłka kopana.
7: Asiu, w związku z tym, że dla niektórych to, co powiedziałaś, może być złośliwością, powiem tak. Proszę Państwa, w Polsce dzisiaj jeszcze opady deszczu z dnia na dzień będzie się rozpogadzały, a te chmury deszczowe będą zmierzały w kierunku Aten. I w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek w Atenach, co prawda 23 stopnie, ale ekipa Eski Rock będzie cały czas miała deszcz.
10: To jest wszystko nieprawda, to są pomówienia. Ja po prostu na razie dmucham i przewieję te chmury.
7: Kalimera, kalispera, kali deszcz.
1: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: Co nas cieszy tylko przez chwilę, o tym dzisiaj sobie z Państwem rozmawiamy.
10: Ateny cieszą się, nas będą na pewno na długo. Tak, cieszy przez chwilę lato w ogóle, bo potem się kończy. A u Ciebie, Michał?
2: Co trzeci kierowca najchętniej zmieniłby auto co 3 lata. O najnowszych badaniach w tej sprawie w raportach.
7: Ja co 3 lata też sobie o tym mówię i co kolejne 3 wracam do tej myśli w tym samym aucie.

0: telefony, czyli coś, co cieszy czasami. Na przykład rano, kiedy dzwonią jako budzik, to nie cieszą.
1: Ja w ogóle dzisiaj wyszłam z założenia, że muszę sobie zmienić dźwięk budzika, wiecie? To jest, ja mam od wielu, wielu lat ten sam, zresztą Bob Marley mnie budzi, żeby było śmieszniej. I jakoś tak wyszło, że pierwszy raz pomyślałam sobie, że może trzeba to zmienić, bo zaczął mi się ten utwór źle kojarzyć. Po prostu wie, że dzwoni budzik, ja tak, więc chyba zrobię sobie jakąś zmianę, żeby mnie cieszyło.
0: A nie, to jest specjalnie, już piosenek nie daje, ale dzisiaj nawet położyłem sobie telefon w drugim pomieszczeniu, żebym musiał wstać, podreptać i go wyłączyć. Znaczy takim, wiesz, jakby za drzwiami po prostu. Cała rodzina zadowolona.
1: No i właśnie.
0: Żona się obudziła, dziecko się obudziło, a ja śpię.
1: Super. Co cieszy przez chwilę? Na pewno cieszy przez chwilę weekend, który po prostu niestety ma to do siebie, że szybko się kończy.
0: No właśnie, niby 2 dni, a trwa ich 3 godziny. A państwo?
2: Jak mnie dziewczyna przytula na przykład, to mi sprawia radość. Jak moja mama się cieszy, to mi sprawia radość.
0: No i bardzo dobrze.
1: O, to miłe jest bardzo, ale to w ogóle powinno cieszyć na dłużej, bo to, że człowiek jest przytulany, to w ogóle ma świadomość tego, że jest kochany.
0: Państwo też się przytulają do naszego Messengera.
3: No co cieszy tylko przez chwilę? No, przebywanie z wami, wasza audycja. Cieszy tylko przez chwilę w trakcie dojazdu do roboty, a potem trzeba znowu zakładać to homonto i hajda do przodu, alleluja. I... Dobrze, chociaż są te chwile takie poranne.
0: No to może ktoś jeszcze nas pochwali za chwilę. No alleluja. Alleluja i kolejny słuchacz.
4: Powiem tylko tyle, że ratuje was tylko muza, ale już dawno bym się wyżygał na to wasze komunistyczne radio, które jest implantem Sowietów. Wiem, że tego nie puścicie w eter, bo wasi ubeccy zwierzchnicy dobiorą wam się do dupy. To tyle. Na razie.
5: Eskaro. Wybieramy dla was nowości, które naprawdę dobrze rokują.
1: Człowiekowi to się naprawdę bardzo pięknie czasami dostanie za wypełnienie, nie wiadomo dlaczego. Ale na szczęście Eskarok dobrze rokuje. Nickelback i Bones for the Crows.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Ale w sumie to takie przyjemności na chwilę też są bardzo fajne i od czasu do czasu trzeba sobie zrobić takiego jednego bardzo miłego strzała. Na przykład dobry koncert.
1: Oczywiście, zwłaszcza kiedy możemy pójść na niego za darmo. A już proszę Państwa niebawem, bo 22 maja, czyli w najbliższy weekend, w piątek bodajże, w warszawskiej Stodole zagra zespół Fun Loving Criminals.
0: Ale właśnie o ten Criminals będziemy was pytać. Tak sobie właśnie, gdybym się pomyśleliśmy, to jest klawę. Wyślijcie nam na, właściwie wgrajcie nam na Messengera jakąś krótką kryminalną opowiastkę.
1: Ale tak króciutko, tak dobra? Króciutko. Żeby to krótkie, zwięzłe na temat?
0: Ja mam na przykład króciutką.
1: No. No Asia nie wygrała, ale państwo macie jeszcze szansę.

0: Na zegarach 7.30 to już jest moment na raport i Michała Poklękowskiego.
1: A nawet 7.31, żeby nie było.
0: Masz już.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 regionów północno-wschodniej, centralnej i też południowej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 65 km na godzinę. Poważny wypadek na trasie Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Samochód osobowy czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym. W Starych Kotkowicach to na Krajowej 40. Służby informują o jednej osobie rannej, zakleszczonej w osobówce.
2: To jest raport.
3: Dwa wojskowe odrzutowce zderzyły się podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho w USA. Członkowie obu załóg zdołali się w porę katapultować i nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
2: SK Rock Sport.
3: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale tyle samo punktów ma trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. Z kolei Legia wygrała wczoraj 2-1 z Lechią i teoretycznie wciąż ma szansę na zajęcie 5. miejsca premiowanego grą w eliminacjach Ligi Konferencji. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym 2 meczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Jankowski. Proszę Państwa, Państwo, śmieszne, krótkie, zwięzłe i na temat historie kryminalne.
1: No ukradł ktoś, przepadło. Nie ma. Jak żona się podniesie, to się znajdzie.
0: Proszę Państwa, na YouTubie kiedyś, bo proszę Państwa, udusiłem żonę. A, oszukuje mnie. Kto jeszcze?
2: 9 lat, 9 miesięcy temu, jeden snajperski strzał. Młody urodzony w mojej urodzinie.
3: To jest dopiero kryminalny talent.
0: No a później trzeba się z tym bujać przez całe życie. I kto jeszcze?
4: Rolnikowi coś podjadało kury. No i pewnego dnia w kurniku wrzawa, biegnie, patrzy, a tam lisek i mówi: ha, lisku, to ty podjadasz moje kury. A lisek na to: nie, a to był on.
0: O Boże, konkurencja jest naprawdę mocna.
3: Powiem ci, naprawdę.
0: Proszę Państwa, krótkie, śmieszne historie kryminalne czekamy na Was w Messengerze.
5: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
12: Reklama.

0: Państwa, co prawda redaktora Konrada dzisiaj z nami nie ma, a to on ostatnio był w Paryżu i we Francji. W ogóle opowiadam nam, jak to tam jest, jak to się jeża białudkę, jak to się je ślimaki, wysysa je z tych skorupek. Ale my o tych takich... najpopularniejszym daniu francuskim, czyli o bagietkach.
1: Naprawdę myślisz, że mnie wysysał?
0: Myślę, że tak.
1: Dobrze, odwróćmy do bagietek.
0: Widziałem, jaki jogurt. Drogaściu, ty jesteś człowiekiem, który bez żywności nie wyobraża sobie życia, tak jak każdy z nas, ale ty bardziej. Nadchodzi koniec bagietek we Francji.
1: Boże, niemożliwe to jest, poczekaj, no ale nie ma takiej możliwości. No,
0: jeżeli papą... Nie, bagietką, ale... Sprzedaż pieczywa nad sekwaną systematycznie spada, a młode pokolenie rezygnuje z tradycyjnego chleba na rzecz zdrowszych alternatyw.
1: Nie można tak, nie, absolutnie. Nie, jedzcie bagietki.
0: Stare francuskie przysłowie głosi, dzień bez chleba to dzień bez słońca. No jednak gazety już wiedzą, zawód piekarza przestaje być atrakcyjny, a bagietka traci na znaczeniu. Po II wojnie światowej przecięty Francuz zjadał niemal 3 bagiety dziennie, dzisiaj mniej niż pół bagietki dziennie, co będzie za rok, za dwa?
1: Ja nie wiem, to wszystko. Tylko przez kądzie on tam pojechał i wysysał ślimaki zamiast bagietki kupować.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Michał Wiśniewski wygłosił orędzie do narodu. Jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę. Proszę się ustawić w kolejce.
2: Proszę Państwa, z kolei o czym jeszcze szkoda gadać? O tym, że polskie jury przyznało 12 punktów Izraelowi w finale konkursu Eurowizji. Nic nie muszę więcej dodawać.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Do rzeki Warte w okolicach parku Szelongowskiego w Poznaniu miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Trwa akcja poszukiwawcza na miejscu. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniłby samochód co 3-4 lata. Tak wynika z najnowszych badań na ten temat.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, czas na raport. Zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Od tego jednak zaczynamy raport o ósmej. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
3: Dzień dobry.
1: Witaj. Co już ustalili śledczy?
3: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia.
2: To jest raport.
1: Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Wcześniej rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach parku Szelongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i jest też kilka wozów strażackich. Na razie nie wiadomo, o ile osób chodzi. Termin mija w najbliższą środę. 20 maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką albo zbyt niską, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik ZUS-u w Lubelskim, Małgorzata Korba.
4: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów.
2: Słuchacie raportu w Esce Rock.
1: Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają żadnej roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, góra 4 lata. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47% wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą auta.
5: To tak jest z żoną. Przy założeniu, że finanse nie grają roli, a zresztą.
6: Pogoda.
5: Co mówisz, Michał?
1: To ty się narażasz,
7: nie. Nie, ale Lazarzek się podkłada po prostu. Naprawdę,
5: ja po prostu dzielnie reprezentuję kądzia.
7: Zero stresu w ogóle, wiesz, my się kurczę, żona nie śpi. Słucha, żona śpi, nasz no, jest po prostu cwaniaki, ja co w
5: pogodzie? Kochanie, zmusili mnie.
7: Zmusili mnie, no, trudno, żeby żona nie spała, jak w taką pogodę wszyscy, że tak powiem, by chcieli spać.
5: Proszę Państwa, deszcz jest potrzebny, żeby nie było, aczkolwiek wczoraj trochę popadało w naszym kraju, dzisiaj też opady deszczu już teraz na wysokości Poznania, Wrocławia i to wszystko będzie się przemieszczało w kierunku wschodnim, później trochę Bydgoszcz, trochę Łódź się załapie, a w godzinach wieczornych Warszawa nawet podobno z burzami będzie się dzisiaj mierzyła. W związku z tym za wszystkich mocno trzymamy kciuki, ale ma być coraz cieplej. Z dnia na dzień temperatury będą coraz wyższe. Dziś od 10 do 20 kresek powyżej zera. Jutro już ta 20 ma być dostępna w większości kraju.
7: Ale niech pada, tylko niech będzie ciepło przy okazji.
5: Nie, no, pada, w dzień ciepło. Słońce, w nocy deszcz.
7: No, dobra.
5: Da się załatwić?
7: Da. Już, poczekaj. Już.
6: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
7: Zaprogramowałam pogodę, ciekawe, czy to się uda.
5: Na pewno, tak jak ze zmianą żony. Znaczy, proszę Państwa, co cieszy tylko przez chwilę? O to dzisiaj pytamy, Michale, co u Ciebie?
1: Posypały się ostrzeżenie od IMGW, o tym w raportach.
5: Proszę o tym mówić. A przy okazji przypominamy, że jeszcze przez chwilę czekamy na Wasze śmieszne, krótkie, zwięzłe na temat historie kryminalne. To wszystko w Messengerze Eski Rock przyjmiemy.

0: Lady Punk z rana jak dobra piosenka.
1: W ogóle skąd się wzięło to jak śmietana swoją drogą? To są właśnie takie rzeczy, dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas cieszy krótko. Na przykład u ciebie na Zielonych Globach były lody za darmo.
0: Były,
1: ja po prostu cały czas tylko siedzi sobie tam.
0: Była jeszcze połowa lodu, bo resztę zjadłaś.
1: Jeszcze, tak, dokładnie, to prawda. I to właśnie rzeczywiście bawiło mnie i cieszyło mnie krótko i państwo do nas dzisiaj w tej sprawie dzwonią.
0: A to wszystko dlatego, że sobie wspominamy to, co się wydarzyło rok temu. Pierwsza tura wyborów prezydenckich, 2 tygodnie później te najszybciej wygrane, jednocześnie przegrane wybory.
2: Ja proponuję teraz na cześć pierwszej damy. Gosia,
0: A państwa?
1: Naprawdę, to...
0: Szkoda, nie?
1: Oj, prawda,
0: po prostu
1: no tak kurczę,
0: się ucieszyć
1: no,
0: i tak...
1: No jednak falstart, no.
0: Ale kiedy jeden się nie cieszy, ten drugi się cieszy i cieszy się już od roku. Proszę państwa, co was cieszy, ale tylko przez chwilę?
3: Cieszy tylko przez chwilę brak korku w Warszawie. Miłego dnia!
0: No, to prawda i to we wszystkich miastach działa.
1: A mnie na przykład cieszy to codziennie, bo wychodzę z domu 5:10.
0: No widzisz, potem wracasz też, kiedy nie ma korków.
1: Też nie ma korków.
0: To może ktoś jeszcze?
4: Mnie tylko przez chwilę cieszy pensja. W zasadzie do momentu, aż popłacę wszystkie rachunki. No i... potem już się nie masz z czego cieszyć.
0: Ale zobacz, jedyne co mi w życiu wychodzi, to pieniądze z portfela.
5: 691-613-613.
6: Kto mówi?
5: Telefon zaufania Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: No za to chłopakom nie wychodzą na pewno pieniądze z portfela. Nie wiedzą, jak je zarabiać, ale przede wszystkim wiedzą, jak nam zrobić, że tak powiem, za samą wielką radość, która trwa. The Rolling Stones, świeża, absolutnie świeżynka. In the Source.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

0: Asia, powiedz, co przed chwilą powiedziałaś, jaki masz plan na dzisiaj?
1: Bardzo rozłożyłeś mnie na upadki. Ja powiedziałam, dzisiaj to jak wrócę do domu, to spanko, a potem basenik.
0: Jak w szpitalu.
1: Po prostu przerażające trochę.
0: Och, proszę Państwa. Patrz,
1: planuję przyjemnie, ale nie ale wiadomo, przyjemnie, co się wydarzy.
0: Się robi. No. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dla Was przyjemne porankowe głupie żarty, ale też przyjemne bilety. Podwójne zaproszenie na koncert Pan Loving Criminals do Stodoły w Warszawie na 22 maja.
1: Jesteście mistrzami kryminalnych opowieści, które właściwie przemieniły się w kryminalne suchary.
0: No ale słowo się rzekło.
1: To jest hit, naprawdę, dajesz.
0: Słuchamy. No. Najpierw śmieszne kryminalne historie. Proszę Państwa, od razu tak. Wszyscy byliście świetni, stopniujemy napięcie, ostatnia osoba wygrywa.
2: Dzień dobry. Zabili go i uciekł.
0: No, dobre.
3: Dzień dobry, wstałem dzisiaj rano, patrzę na podłogę, a tam jakieś czerwone ślady. Zaglądam pod łóżko, a tam ranne kapcie.
1: Tak, kocham to.
0: Zapachniało klasyką, tak. Co? Uwaga, aha. Może tutaj?
4: Krótka opowieść kryminalna. Winstrybutor, żebyś nie strzelił.
0: Pamiętamy.
1: Ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale nie, to ty mnie przypomniałeś, o co chodzi. No, tak,
0: przypomnij sobie wszyscy razem.
5: Dystrybutor szel!
0: Sytuacja poważna, straszne. Ale no, no zabawna strasznie. Aha. Proszę Państwa, to jeszcze tutaj to jest jakby powiedzmy drugi stopień podium. Pan był bardzo blisko, ale niestety.
6: No, taka historia kryminalna. Kradł ktoś tuje księdzu spod plebanii. Postanowił więc wysłać kościelnego na zwiady. Po nocy pyta kościelnego, czy widział, kto kradnie tuje. A kościelny mówi, tak, to Meksykanie. A skąd wiesz? Bo słyszałem, jak rozmawiali. No i co mówili? Conchita? Jeszcze te kilka.
1: Świetne, świetne. To co, Conchita?
0: Nie, chyba wyższy stopień podium tutaj. Baca, aha. baca. Proszę Państwa, uwaga.
7: Baca w sądzie. Baco, dlaczego żeście zabili tą swoją żonę? Co, nieporządna była? Bałagan w izbie? Ni, panicku, izba wysprzątona. No to co, baco, seks był, nie halo? Nie, seks luksus. No to co, baco, no... No jakaś taka była niegospodarna? Nie, gospodarna, jakże cholernie gospodarna. To czemu żeście ją zabili? No, ogólnie męcąca była.
3: Brawo panu, który przemawiał przed chwilą. Brawo.
0: Odezwiemy się do pana messengerowo, życzymy przyjemnego bacowania na koncercie.
1: Oj, tak, no po prostu. Mm-hmm. I proszę oszczędzić żonę.
0: Ale baca
1: nawet
0: za darmo.
1: Nawet jak męcąca trochę, to dajcie jej żyć.

0: Proszę Państwa, my sobie z Wami pożartowaliśmy, ale teraz zupełnie na poważnie wchodzi z raportem Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jedna osoba zginęła, 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Najintensywniej ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy, poinformowały dziś rano władze ukraińskie. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach rosną na początku nowego tygodnia. Stany Zjednoczone oraz Iran nadal nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump wyraził swoje rozczarowanie sytuacją. Takie informacje przekazują o świcie maklerzy.
3: To jest raport.
2: To ważna wiadomość dla kierowców i też dla pasażerów z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymienia nawierzchnię na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska oraz Marki. Teraz prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wjazdu i zjazdu na S8. Od dziś zmienią się trasy komunikacji miejskiej.
1: Rok. Sport.
2: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przepieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brookbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na pozostanie w najwyższej klasie. Początek spotkania o 19. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata temu w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner naszej kadry Jerzy Engel.
4: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
2: Lewandowski miał dostać oferty gry z klubów z Włoch, USA oraz Arabii Saudyjskiej.
0: A to były 4 minuty temu Michała Poklękowskiego.
5: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: A w nawiązaniu do tych, co tam tak płaczą, że wypłata ich tak krótko cieszy, to przypomnę, że Lech Janerka już wieki temu śpiewał Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: I Played the Fool. No kawałek, który właściwie jest jeszcze świeżynką na naszej antenie. To jest coś, co cieszy, prawda? 3 minuty grania i one przez cały czas nas bardzo cieszą.
1: Ale się potem kończą te 3 minuty i to też w gruncie rzeczy jest przez chwilę, bo dzisiaj się zastanawiamy, co was cieszy na chwilę. Cieszy na pewno pełny bak, jak człowiek zatankuje tak na fulla i myśli, Olex, ja w ogóle bardzo lubię ten moment i wtedy sobie zawsze resetuję, sprawdzam, ile przejadę na tym baku. No i to cieszy przez chwilę, a potem się okazuje, że ten bak za chwilę znowu jest pusty.
0: I tu w pewnym sensie nawiązujesz do pieniędzy. My wcześniej mówiliśmy o bogaczach i jeden ze naszych słuchaczy jakby idzie w tym kierunku.
2: Teraz każdy utożsamia się z czymś. Jeden z tym, drugi z kotem, trzeci tam z jakimś ptakiem, a ja utożsamiam się z tymi bardzo bogatymi ludźmi i czuję się znakomicie, jak to mawiał mój kolega, mało się zarabia, a żyje się jak hrabia.
1: Ja kocham to powiedzenie, to jest motto mojego życia.
0: Utożsamiamy się z bogaczami. Tak. Razem z panem.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Moja żona wyleciała na 3 tygodnie z kraju. Cieszyłem się przez chwilę, bo jutro już wraca.
1: Uuu, dostaje pan odznakę Konrada Olszewskiego.

0: Już mówiłam o tym, że co cieszy tylko przez chwilę, cieszy przez chwilę tylko weekend, ponieważ bardzo szybko mija, ale państwo są też jedną nogą jeszcze w piątku, bo przysyła się fajne suchary.
1: Zatem namiastka piątku w poniedziałek, Westerok.
2: Wchodzi pijany facet na dworcu centralnym do taksówki i mówi: na dworzec centralny poproszę. Taksówkarz mówi: już jesteśmy. O kurcze, ale szybko. Ile płacę? Nic. O kurcze, ale tanio.
1: Niemożliwe w Warszawie bez kasowania stówek.

0: Tak, no, ogłoszenie na sam koniec.
1: No, my już?
0: No, już.
1: Prawda, czy
0: pan
1: tak
0: z Niemiec mówi, że koniec,
1: cieszy?
0: To koniec.
1: A,
0: szluz.
1: Pan z Niemiec mówi, że szluz, to
0: Schlafengehen i tak dalej.
1: No, chociaż on śpiewał do mnie, Mutar mówił do mnie.
0: No, matka, wychodzimy.
1: No, matka jest tylko jedna i siedzi z tyłu.
0: Proszę
1: tak
0: państwa,
1: powiedział.
0: Dziękujemy uprzejmie za dzisiejsze poranne spotkanie. Jakoś przebrnęliśmy przez ten poniedziałek, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek i w piątek będzie bal.
1: W piątek,
0: do usłyszenia.
1: To my będziemy w Atenach. Hicha, hicha, hicha. Nawet niech se będzie padać.
0: Wyłączam ci mikrofon.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Halber, wychodzimy!
2: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Na ławie oskarżonych zasiądzie dziś 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza w Łodzi. Pijany obywatel Rwandy doprowadził do groźnego wypadku drogowego na Stołecznej Pradze. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądzie dziś 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza. Przypomnę, do zdarzenia doszło w nocy 26 stycznia podczas kursu zamówionego przez aplikację przewozową. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
2: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: 32-latka wyjęła nóż kuchenny, który przystawiła kierowcy do szyi oraz prawego ramienia, uszkadzając przy tym jego odzież.
2: Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
0: A początek procesu w tej głośnej sprawie w Sądzie Okręgowym w Łodzi już za pół godziny.
1: To jest raport.
0: Cudem nikomu nic się nie stało. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca z Afryki wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
4: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
0: Afrykańczyk trafił do aresztu, mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani, ale też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner naszej kadry, Jerzy Engel.
5: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
0: Według nieoficjalnych doniesień, Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
6: Pogoda.
0: Może być dziś niebezpieczna pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 województw w północno-wschodniej, centralnej i południowej części Polski. Podczas burz spadnie deszcz, nawet do 30 mm na metr kwadratowy. Pojawi się też silny wiatr, na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Kaszubach do 20 na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie.

0: Blink 182 i What's My Age Again w Esterok, 12 minut po 9. To jest poniedziałek, 18 dzień maja, zaczynamy kultowe kawałki i kultowe historie. Dziś wyjątkowo Łukasz Szaciłowski będzie Państwu opowiadał te kultowe historie o kultowych kawałkach, ale spokojnie, pan Jaro wróci jutro o 9 i wszystko wróci do normy. Na początek naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa nówkę sztukę od Foo Fightersów, Unconditional, przypominając jednocześnie, że już niebawem, bo 15 czerwca panowie wystąpią na PGE Narodowym. Nie wiem jak Państwo, ale ja na ten koncert czekam z naprawdę ogromną niecierpliwością. No to jedziemy. Foo Fighters, Unconditional.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cult i Czarne Słońce w ESC Rock. Czarne Słońce, proszę Państwa, zaświeciło nad wszystkimi fanami post-punka i nowej fali w 1980 roku 18 maja, bo to wówczas nad ranem, dwa miesiące przed swoimi 24 urodzinami, lider Joy Division, Ian Curtis, popełnił niestety samobójstwo, wieszając się w kuchni swojego domu. Zostawił naprawdę sporą spuściznę pomimo młodego wieku. Był to ogromny cios dla wszystkich tych, którzy w dobrej muzyce znajdowali wytchnienie. Miałem okazję zobaczyć na żywo kiedyś taki zespół Peter Hook and the Light, grający numery Joy Division, i pomimo nieobecności na scenie Iana Curtisa czuć było jego ducha. Coś niesamowitego. 1980 rok, 18 dzień maja, to był naprawdę ogromny cios dla wszystkich fanów muzyki Joy Division. Love Will Tear Us Apart teraz w ESC Rock.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w ESC Rock.

0: Urge Overkill w swojej wersji numeru Nila Diamonda Girl, You'll Be a Woman Soon. To jest historia, proszę Państwa, piosenki, która dostała kopa zarówno dla wykonawców covera, jak i dla wykonawcy oryginału dzięki filmowi, dzięki Pulp Fiction. Dokładnie takiego samego kopa dostała jeszcze jedna piosenka w roku 1985. I o tej piosence i o tym kopie opowiem Państwu już za momencik na Antenieski Rok w kultowych kawałkach i kultowych historiach. Najpierw jednak posłuchamy sobie wielkiego hiciora od Queen, czyli Radio Gaga.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Este Rock.
2: Marek Kozubel.
3: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami. Na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: ESC Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Metallica dopiero co zawitała do Europy, zagrała dwa koncerty i oba już budzą spore emocje na całym świecie. Po głośno komentowanym występie na ateńskim stadionie olimpijskim grupa zagrała w stolicy Rumunii, Bukareszcie, gdzie doszło do zaskakującej, ale przy tym rozczulającej sytuacji. Na scenie do Metallica dołączył młody fan. Co działo się dalej? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
7: Eskarok. Radar.
9: Hey, what's up? We're Papa Roach.
10: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
11: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to ESC Rock.

To Queen i Radio Gaga, Westy Rock, a my teraz, proszę Państwa, bierzemy na warsztat pochodzących z Glasgow szkockich muzyków z formacji Simple Minds. Oni od początku lat 80. bardzo usilnie próbowali przebić się na szczyty amerykańskich list przebojów, no ale to było bardzo trudne zadanie. W końcu jednak się udało. Udało się 18 maja 1985 roku, kiedy to na szczyty list przebojów trafił numer zatytułowany Don't You Forget About Me. No i być może spora zasługa tego, że ten numer trafił na szczyty tych list przebojów, jest w tym, że został wykorzystany w amerykańskim filmie Klub Winowajców, czyli The Breakfast Club w oryginale. No w ogóle filmy mają to do siebie, że potrafią wypromować piosenkę. I to dać jej naprawdę

0: Zaopiekuj się mną, to Rezerwat w SC Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się dziesiąta, o dziesiątej Michał Poklękowski i najświeższy raport, a po dziesiątej zagram dla Państwa m.in. The Cure i numer zatytułowany Friday I'm in Love.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Cztery mężczyźni zatrzymani w sprawie śmierci 13-letniego chłopca w Warmińsko-Mazurskim. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia przed burzami w sześciu regionach.
4: SK Rock. Raport.
3: Dziesiąta, Michał Poklękowski, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany, to w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
5: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
3: Mówi nam prokurator Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany. Miał promil alkoholu. Wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopca. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od silnego ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
4: To jest raport.
3: Uważajcie na ulewy i też na silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w sześciu województwach. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale.
6: Tak, dzień dobry.
3: Powiedz, gdzie jest i będzie najgorzej.
6: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Paragony, paski, wypłaty czy rodzinne zdjęcia, nawet te intymne. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi nam dyrektor biblioteki w Starachowicach Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
7: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
3: Czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty. Bibliotekarze podkreślają, że te przypadkowe pamiątki tworzą wyjątkowy obraz czytelników i pokazują, że książki nadal są ważną częścią codzienności.
2: SK Rock Biznes.
3: Drobiarska ofensywa z Chin budzi coraz większy niepokój polskich producentów, donosi Puls Biznesu. Branża boi się, że europejski rynek może nie udźwignąć fali taniego mięsa. Polska, największy producent drobiu w Unii Europejskiej, może znaleźć się pod bardzo silną presją konkurencyjną. Czytamy w poniedziałkowym wydaniu pisma. Termin mija w najbliższą środę, 20 maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką albo zbyt niską cenę, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
8: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
3: ZUS już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło już prawie 65 milionów. Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odkrywają roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, maksymalnie 4 lata. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47% wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą pojazdu. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,62 zł, euro kosztuje 4,24 zł, frank szwajcarski to wydatek rzędu 4,63 zł i za funta brytyjskiego płacimy 4,90 zł.
2: Pogoda.
3: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 regionów. W północno-wschodniej, centralnej i południowej części Polski podczas burz spadnie do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, no i pojawi się silny wiatr. Na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Kaszubach, przez 16 w Łódzkiem, do 20 dzisiaj na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: Jam i Harley mój, Westerok. No, coraz więcej motocykli pojawia się na drogach i bardzo dobrze. Kierowcy samochodów, pamiętajcie, my też z wami poruszamy się i uważajcie na nas. Patrzcie w lusterka. Sezon rozpędza się coraz mocniej. To Jam w Westerok. 12 minut po 10, poniedziałek, 18 dzień maja. Tutaj powinien siedzieć teraz pan Jaro, ale pan Jaro świętował w weekend. Wszyscy w radiu twierdzą, że świętował mistrzostwo tego swojego klubu, co tam go w Poznaniu mają, a prawda jest taka, że ja podejrzewam, że on po prostu żegnał z resztą kibiców FC Barcelony Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. To znaczy pewnie w domu przed telewizorem, ale jednak żegnał. Panie Jaro, pozdrawiamy. Już jutro Jaro zamelduje się tutaj u państwa o 9:00. Tymczasem Łukasz Szczeciłowski, witam państwa bardzo gorąco. My dziś do 13:00 jesteśmy razem. Teraz przed nami YouTube i In Alive.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Tomaszem Maneskin i Honey, Are You Coming? A my wracamy teraz do Polski.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esce Rock.
0: A dokładnie to, proszę Państwa, wracamy do miasta urzędowania pana Jara Sobierajewicza. W 1981 roku, 18 maja, w poznańskiej estradzie odbyła się pierwsza próba pewnego zespołu, który to uznaje tę datę jako dzień, kiedy ten zespół się ukonstytuował i powstał. Dał nam niezliczoną ilość przebojów i niezliczoną ilość emocji i wspomnień. Kto z Państwa nigdy nie był na koncercie grupy Lombard? No chyba każdy chociaż raz w życiu tam dotarł. A jeżeli nie, no to jest jeszcze chyba szansa na to, żeby nadrobić te zaległości. Szklana pogoda i Lombard w dniu ich urodzin, 45 zresztą.

0: Bring Me to Life to Evanescence w Esterok. Moi drodzy, już naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej tegorocznej edycji SK Rockstar. Już tylko do północy. Dziś można głosować na swoją ulubioną kapelę z tych 10, które zostały wyłonione przez jury, a już w środę dowiemy się, kto zostanie tegorocznym SK Rockstar. Jeśli jeszcze Państwo dziś nie zagłosowali, no to zapraszam na star.skrock.pl. Proszę oddać swój głos, proszę wspierać młode kapele, no niektóre nie takie młode, ale świeże na rynku muzycznym. O, tak to nazwijmy. Ja swój typ mam, ale nie powiem, żeby Państwu niczego nie sugerować. star.skrock.pl, proszę uprzejmie, czekamy na Państwa głosy do północy dziś. A już za momencik Westrock Within Temptation razem z Piotrem Roguckim.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
7: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
8: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
9: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eskarock.

Within Temptation i Piotr Rogucki, The Whole World is Watching, Westerok. No a teraz w kultowych historiach, historia człowieka, bez którego polska muzyka nie byłaby taka sama. Kleks, Impulsy, Vox Gentis, Grupa Okazjonalna, Złotousty i Anioły, The Good Boys, Osian, Anawa, czy w końcu Manam. To zespoły, w których udzierał się Marek Jackowski. Genialny kompozytor, genialny instrumentalista i cudowny człowiek. Odszedł 18 maja 2013 roku. Niewiele osób wie, że utwór, który kojarzony jest przede wszystkim z zespołem Golden Life, to tak naprawdę był utwór Manamu. Utwór, który Marek Jackowski skomponował. I właśnie tego utworu słuchamy teraz w Westerok. Oprócz Błękitnego Nieba i Marek Jackowski.

0: We're not gonna take it. Twisted Sister, Westerok, na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast Mysłowic i numer my.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakoś przebrnęliśmy przez ten poniedziałek, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek i piątek będzie bal.
3: Piątek,
2: do usłyszenia.
3: My będziemy w Atenach. Hicho, hicho, hicho. Nawet niech sobie będzie padać.
2: Wyłączam ci mikrofon.
4: Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają żadnej roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, góra 4 lata.
2: To tak jest z żoną. Przy założeniu, że finanse nie grają roli, a zresztą... Co mówiłeś, Michał?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: Reklama.
6: Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw. To w Radomsku Włódzkim. Finał tej historii za chwilę.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do ostrzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk. Na pokładzie była tylko chińska załoga, a właściciel jednostki pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Doszło do pomyłki, towarzysze? Napisał Płetenczuk na Facebooku. Dzisiejsze ataki Rosjan były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, ponad 20 jest rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, przedszkole, szkoła i samochody. Siedziałem na kanapie, rodzina w łazience, uderzyła rakieta, sekunda i nie ma nic. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dokąd uciekać, co się dzieje. To straszne. Ręce opadają, nie wiemy, co robić.
8: Dużo straszne, a potem chcesz kudyś ubiegać, wtedy jakoś tak.
6: Mówił jeden z mieszkańców Dniepra. W ciągu nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 22 rakiety różnych typów i ponad 500 dronów.
7: To jest raport.
6: Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Na drodze powiatowej w zderzeniu osobówki z zaparkowanym samochodem ciężarowym zginęło trzech mężczyzn w wieku 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez złą pogodę.
9: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
6: Relacjonuje Mariusz Przeniosło, rzecznik policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Teraz ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn, którzy zginęli w wypadku. To pozwoli ustalić dokładne okoliczności tragedii.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkim. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile w organizmie.
10: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
6: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej teraz do 3 lat więzienia.
11: Pogoda.
6: No i mamy ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Chodzi o województwa w północno-wschodniej, centralnej i południowej części Polski. Podczas burz może mocno lać do 30 mm deszczu na metr kwadratowy i też pojawi się silny wiatr. Na termometrach od 13 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Kaszubach, przez 16 w Łódzkiem, do 20 dzisiaj na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Wild World. To Mr. Big w Esterok. Mr. Big, w którego skład wchodzi gość w niektórych, proszę Państwa, kręgach uznawany za kosmitę. Bo to, co on robi z gitarą basową, to przechodzi ludzkie pojęcie. Billy Sheehan się ten pan nazywa. Polecam sprawdzić, jeśli Państwo jeszcze nie znają. O kosmosie za momencik, tylko dzień dobry powiem. 10 minut po 11 w poniedziałek, 18 dzień maja, Łukasz Szczeciłowski. Kłaniam się nisko w kultowych historiach w Esterok. Do 13 jeszcze jesteśmy razem. A propos tego kosmosu, od którego zacząłem, to w roku 1977 dr Jerry R. Amon, dokładnie 15 sierpnia, usłyszał przez wielkie ucho, taki radioteleskop, 72-sekundowy sygnał z kosmosu, który jako pierwszy został sklasyfikowany jako sygnał wytworzony sztucznie poza Układem Słonecznym. Znaczy, że być może ci kosmici gdzieś tam są. No i na wydruku tego sygnału napisał takie wielkie wow z wykrzyknikiem czerwonym długopisem. Taki tytuł, The Wow Signal, nosi nadchodzący krążek grupy Muse, ten krążek już 26 czerwca. Z tego krążka mamy singiel, który nosi tytuł Cryogen i właśnie teraz gram go dla Państwa w Esterok.

0: Niepokonani to Perfect w S-Rock. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. No, artysta, o którym teraz Państwu opowiem, zszedł z tej sceny zdecydowanie za wcześnie.
1: Kultowe kawałki w S-Rock.
0: Soundgarden, Audioslave, czy chociażby Temple of the Dog. Chris Cornell, człowiek, którego głos jest absolutnie rozpoznawalny w każdym momencie. Można obudzić fana muzyki rockowej w środku nocy i jedno słowo zaśpiewane przez Chrisa Cornella mu puścić i on będzie wiedział, że to Chris Cornell. Poza tymi zespołami oczywiście bardzo bogata kariera solowa, niestety również bardzo silna depresja, która sprawiła, że 18 maja, w nocy z 17 na 18 maja 2017 roku, w wieku 52 lat, Chris Cornell podczas trasy koncertowej postanowił odebrać sobie życie. Depresja to jest coś, proszę Państwa, strasznego. Jeżeli widzicie kogoś obok siebie, kto chociażby w malutkim pierwiastku pokazuje objawy depresji, reagujcie, bo to jest strasznie podstępna rzecz. Na szczęście po Chrisie Cornellu zostało niezliczona ilość wielkich hitów i muzyki. Muzyki, która porusza naprawdę do głębi serca. Jeden z takich utworów to numer I Am The Highway grupy Audioslave. No to teraz zagramy go sobie w kultowych historiach Westerrock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong w ST Rock. Za nami, przed nami natomiast Czarne Lato od Red Hot Chili Peppers. Będzie też, proszę Państwa, o pewnym albumie, który całkowicie zmienił karierę pewnego zespołu. Proszę zostać z kultowymi historiami w ST Rock.
1: Autopromocja, playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. ST Rock Radar.
9: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Formacja Foo Fighters w końcu dotarła do legendarnego, ciasnego biura NPR. Ekipa dowodzona przez Dave'a Grohla zaliczyła swój debiutancki występ w formacie Tiny Desk. Muzycy udowodnili, że rockowy ogień można rozpalić nawet na kilku metrach kwadratowych. Co działo się podczas wykonywania 5 utworów wyjątkowego koncertu? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: ST Rock Radar.
10: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
11: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
12: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie ST Rock.

Red Hot Chili Peppers i Black Summer w Esty Rock, a ja teraz w kultowych historiach opowiem Państwu o albumie, który ukazał się dokładnie w moje 9 urodziny. Out of Time to 7 studyjny album grupy R.E.M. i to był absolutny game changer, jeżeli chodzi o ich karierę. To na tym albumie znajdziemy kawałki Losing My Religion czy Shiny Happy People. To ten album potrzebował niespełna 2 miesięcy do tego, żeby zdobyć pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. A w ogóle na tej liście był przez rekordowe 109 tygodni, a na przykład na brytyjskiej liście był 183 tygodnie. Ten album sprzedał się, proszę Państwa, w 4 milionach kopii w samych Stanach Zjednoczonych, a na całym świecie to ponad 18 milionów kopii. No to jest niesamowity wynik. No to w kultowych historiach teraz chyba największy przebój z tego albumu. Chociaż zdania są podzielone. Czy to Shiny Happy People, czy to Losing My Religion. Ja stawiam na ten drugi. R.E.M. Westrock.

0: dziś alerty, jeżeli chodzi o burzę. Dla sporej części naszego kraju, no to nie mogło zabraknąć Riders on the Storm w Ester. Kto dorsi na koniec kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania? Już za momencik wybije południe, w samo południe najświeższy raport, a później Nirvana i All Apologies.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: Groziła nożem taksówkarzowi. W sądzie okręgowym w Łodzi ruszył proces 32-latki. KRS bez przewodniczącej ze stanowiska zrezygnowała Dagmara Pawełczyk-Woicka. W raporcie także bełchatów i wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego.
5: SK Rock. Raport.
4: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3,5 roku więzienia domaga się prokurator dla kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka jadąc taksówką przystawiła kierowcy nóż do twarzy, bo kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w sądzie okręgowym w Łodzi ruszył proces w tej sprawie, a na miejscu jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
6: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
7: Groziła mi tak blisko do gardła, przecięła mi gardło. No się bałam, że możemy mi zabić tym nożem.
6: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
4: Wyrok w tej sprawie jeszcze dzisiaj. KRS bez przewodniczącej. Ze stanowiska zrezygnowała Dagmara Pawełczyk-Woicka. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Swoją rezygnację sędzia motywowała szacunkiem do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i brakiem reakcji Sejmu na to postanowienie. We wtorek TK nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo tego w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Teraz bełchatów i wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego. Na ścianie jednej ze szkół podstawowych powstanie niezwykły mural. Projekt przygotowała uczennica tej placówki.
8: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości.
9: Wyjątkowe kobiety.
8: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
10: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko historia żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historię kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek.
4: Z uczennicą Zuzanną Ćmilewską i nauczycielką plastyki Magdaleną Płachetką rozmawiał Rafał Różycki. Mural ozdobi szkołę podstawową nr 1 w Bełchatowie. Będzie gotowy jeszcze przed końcem roku szkolnego. Placówka jest jedną z 5 w Polsce, które zwyciężyły w konkursie Muralowe Panny.
1: SK Rock Biznes.
4: Co najmniej 25 miliardów dolarów straciły dotąd światowe przedsiębiorstwa wskutek wojny toczącej się między Iranem, a USA i Izraelem, wyliczyli dziś analitycy agencji Reutera. Firmy zmagają się z rosnącymi cenami energii i zerwanymi łańcuchami dostaw. Mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy osób odpowiadają za niemal 30% zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Łączna kwota ich zaległości sięga blisko 12 miliardów złotych, a najwyższe średnie zadłużenie mają osoby w wieku od 46 do 55 lat. Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli, 30% kierowców zmieniłoby auto co 3-4 lata, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47% wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą pojazdu.
1: Pogoda.
4: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach burze. Możliwy także grad. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20 stopni, 21 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12 do 16, a jeszcze chłodniej na Podhalu i w Beskidzie Śląskim. Tam około 9 stopni. Ciśnienie 1000 hektopaskali.

0: Zamki na piasku to Lady Punk w Esterok w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Mamy już poniedziałkowe popołudnie, bo to dokładnie 12 minut po 12, czyli ta gorsza część poniedziałku za nami, już tylko połowa poniedziałku i to niespełna nam została, no a potem to już będzie z górki, wiadomo. Wtorek, środa to już mały piątek i tak dalej, i tak dalej. Do weekendu obyśmy dotrwali. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 13 jesteśmy razem. Teraz mam dla Państwa numer zatytułowany 595, czy po angielsku 595. A wykonuje go niejaka Violet Grohl, czyli córka tego pana, który już 15 czerwca zagra ze swoim zespołem na PGE Narodowym. Córka Dave'a Grohla z Foo Fighters.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To wyjątkowo zimny maj. W Esterok i grupa Manam. Wyjątkowo zimny maj to taki, jak w tym roku mamy, czyż nie? Natomiast teraz, proszę Państwa, mam dla Państwa piosenkę, która powstała wtedy, kiedy Hayley Williams usłyszała, że powstaje ekranizacja powieści Twilight Stephanie Meyer. Postanowiła napisać ten tekst, zaniosła go na próbę. Panowie z zespołu stwierdzili na początku, że jest to taki dosyć ostry tekst. No ale kiedy Hayley wytłumaczyła, o co w nim chodzi i do czego się odnosi, no to wszyscy podnieśli dwa kciuki do góry, napisali do tego muzykę. No i Hayley, jeszcze zanim została rozpisane poszukiwanie na piosenkę do tego filmu, zaniosła ją bezpośrednio do Catherine Hardwicke, która była reżyserką tegoż filmu. No i ta tak bardzo polubiła tę piosenkę, że kazała jeszcze zespołowi Paramore nagrać jeden numer do tego filmu. I Caught Myself to był ten drugi numer, a wszystko zaczęło się od właśnie tego kawałka, który mam teraz dla Państwa w Esterok, czyli od numeru Decode Paramore.

0: You Gotta Fight For Your Right To Party to Beastie Boys, Westerrock, numer, który sprawił, że panowie stali się rozpoznawalni na całym świecie, a to dlatego, że numer trafił razem z Teledyskiem do MTV. No a wtedy MTV było ogromną siłą. A ogromną siłą za tym numerem był Rick Rubin, który coś, co było początkowo żartem w wykonaniu panów z Beastie Boys, ubrał w dźwięki ciężkiej gitary, w mocne bębny i zrobił z tego naprawdę ogromny hicior. O, Rick Rubin znany jest z tego, że do hiciorów to on rękę ma. A już za chwileczkę, Westerrock, zabrzmi numer grupy Creed. Wybrałem dla państwa kawałek Higher.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.
3: Hi, how's it going? We're called Muse.
4: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
5: My name is Trey and I play bass.
6: My name is Wolf, I play the drums.

To Hej i Bezruch w Estrock. A teraz, proszę Państwa, przed nami historia pewnego młodego jegomościa imieniem Eddie, który to przeprowadził się do Los Angeles, poznał piękną dziewczynę, no i został gwiazdą rocka. W teledysku do tego utworu gra Johnny Depp i to gra właśnie Eddiego. To był pierwszy teledysk, w którym Johnny Depp zagrał, bo później zagrał jeszcze w kilku teledyskach przeróżnych artystów. No ale to już był moment, kiedy Johnny Depp był dość rozpoznawalny, bo to było po Edwardzie Nożycorękim, a tuż przed Co gryzie Gilberta Grape'a. No i Tom Petty, autor utworu, powiedział w którymś z wywiadów, że w sumie to on nigdy w życiu nie spotkał, nie poznał tylu kobiet naraz, ile poznał wtedy, kiedy Johnny Depp grał w jego teledysku. Into the Great Wide Open to Tom Petty and the Heartbreakers w Estrock.

0: Hey You i Pink Floyd to jest numer, którym kończymy nasze dzisiejsze wspólne 4 godziny na antenie Eski Rock. Zbliża się 13 o 13, rzecz jasna, najświeższy raport, a po 13 wyjątkowo przywita dziś Państwa Dawid Zygmunt. Ja za dziś bardzo Państwu dziękuję, życzę przyjemnego poniedziałkowego popołudnia, miłego wtorku, a w środę o 12 będę czekał na Państwa na antenie Eski Rock. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina, Melina Eski Rock.
2: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do Senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z Tymińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.
5: 3,5 roku więzienia jest wyrok za atak z nożem na taksówkarza w Łodzi. Fałszywy alarm w Poznaniu. Strażacy i policjanci przeszukiwali wartę. Studenci przejmują klucze do miasta w raporcie Toruń i Piernikalia.
6: Eska Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżeniem. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
7: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Mianowicie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
5: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
8: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
5: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego.
6: To jest raport.
5: W tej chwili wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Chodzi o sytuację w Poznaniu. Strażacy i policjanci przeszukiwali dziś wartę. Rano dostali bardzo niepokojące zgłoszenie.
9: Chwilę po godzinie 5 nad ranem na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Okazało się szybko, że miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.
5: Mówi Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
9: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie. Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
5: Działania w wodzie już się kończą. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła karetką do szpitala ze względu na przejawiające się w wypowiedziach myśli rezygnacyjne. Jutro wyższe ceny benzyny i diesla. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98,6,97, a oleju napędowego 6,85 zł. To oznacza, że ceny benzyny i diesla wzrosną wobec cen maksymalnych obowiązujących przez weekend i dziś.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta, czyli czas na piernikalia. Pierwsze wydarzenia rozpoczynają się już dzisiaj, a świętowanie zakończy się w sobotę. Jednak czy studenci UMK czują już magię juwenaliów i zamierzają wziąć w nich udział?
4: Na razie to za dużo nauki mamy, żeby obchodzić.
10: Mnie w weekend nie ma w Toruniu.
11: Tak, wybieram się.
12: Coś cię konkretnie interesuje? Jakieś koncerty, czy to raczej spotkania ze znajomymi?
11: Tak, koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
10: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę?
13: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
5: A ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
1: Pogoda.
5: Poniedziałek pochmurny, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie prognozowane są gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Intensywne opady także na Podlasiu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16 stopni.

0: Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. No, będzie o to trudno w poniedziałek, ale i tak postaram się, żeby było miło. I proszę nie regulować odbiorników, proszę nie sprawdzać zegarków. Ja wiem, że jest po 13, ale tak jakoś wyszło, że jestem. A to jest przedkolumna w Esterok. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie. Zaczniemy wcześniej i skończymy wcześniej. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek

Omega w Radiu SK Rock i to jest muzyczna podróż do Węgier i tam nas jeszcze nie było, ale może jeszcze będzie okazja. No a w tym tygodniu lecimy do Grecji na koncert zespołu Iron Maiden. Z tej okazji w tym tygodniu będą pojawiać się na naszych socialach specjalne posty i zaznaczamy, to nie jest AI. To naprawdę była żmudna praca, malowanie ciała i posągowe pozy, które dla Państwa stworzyliśmy. Zerknijcie proszę na naszego Instagrama. No a już w piątek wylot do Grecji w ramach akcji SK Rock on Tour. I w ramach tej akcji byliśmy już w Pradze, na Teneryfie, we Francji, w Anglii. I może teraz na naszej antenie zespół z Anglii.

0: nie warto, nie liczy się. To Strachy na Lachy na antenie Eskiroka. To zespół, który niedawno wskoczył do line-upu festiwalu w Jarocinie. Ten festiwal w połowie lipca i wiem, że wiele osób się tam wybiera, no ale my wtedy wybieramy się na Colors of Ostrava. I będziemy tam Państwa wysyłać i chcemy tam też zabrać jakiś polski zespół. A jaki? To proszę nam pomóc wybrać. Można głosować na stronie star.eskarok.pl.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek w Atenach, co prawda 23 stopnie, ale ekipa Eskirok będzie cały czas miała deszcz.
3: To jest wszystko nieprawda, to są pomówienia, ja po prostu na razie dmucham i przewieję te chmury.
2: Kalimera, kalispera, kali deszcz.
3: Grajcie nam na Messengera jakąś krótką, kryminalną opowiastkę.
2: Ale tak króciutko, tak dobra? Króciutko. To było krótkie, zwięzłe na temat?
3: Ja mam na przykład króciutką.
2: No. No Asia nie wygrała, ale Państwo macie jeszcze szansę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
1: Eskarok. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. O tym, że podejmowane są kroki mające na celu doprowadzenie do powstania filmowej biografii Ozziego Osborna, mówiło się bardzo dużo jeszcze za życia artysty. Wydawało się, że prace nabrały tempo po śmierci Księcia Ciemności. Niestety okazuje się, że nie do końca. Kiedy więc możemy spodziewać się premiery tej produkcji? O konkretach opowiedział Jack Osborne, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Tomas Rak G w Radiu SK Rock. To artysta znany ze zespołu Måneskin, zespołu, który zasłynął zwycięstwem na festiwalu Eurowizja. No a za nami tegoroczna Eurowizja, za nami też emocje stricte rockowe. Lady Punk grali w Katowicach w miniony weekend, we Warszawie i w Krakowie mieliśmy koncert Public Image Limited, mieliśmy też Noc Muzeów w wielu polskich miastach, no i przyszedł nowy tydzień i nowe emocje. I o tym, jak wam się ten tydzień zaczął, można mi powiedzieć do Messengera albo do telefonu. 691 613 613. Zapraszam.

0: Perfect w Radiu SK Rock. Przepiękny hicior, kołysanka dla nieznajomej, a w sieci znajdzie się nowe dźwięki od zespołu Perfect, nowe dźwięki, nowe wokalista i nowe doświadczenie, które można sprawdzić. A my tymczasem sprawdzamy, co się dzieje poważnego i te poważne wieści pojawią się już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Najnowsze informacje z Włoch. Ranna Polka w poważnym, ale stabilnym stanie. Zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W raporcie unijne rozporządzenie.
10: SK Rock. Raport.
9: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jej stan jest poważny, ale stabilny. Raport zaczynamy od Włoch i nowych informacji w sprawie Polki rannej w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Jak ustaliły tamtejsze media, mężczyzna był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Włoski minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że atak nie był aktem terroru.
10: To jest raport.
9: Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
11: Prokuratura domaga się oprócz orzeczenia utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie w przyszłości popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
9: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zdecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na jakim etapie są te prace?
12: Projekt ustawy został skierowany do Sejmowej Komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 10 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Dodatkowo, zgodnie z proponowanymi przepisami, rady gmin będą mogły szczegółowo określać zasady najmu. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tzw. szarej strefie.
9: Zmieniamy temat. Kierowców korzystających z trasy S8 czekają kolejne nocne utrudnienia. Od dziś do 23 maja drogowcy będą remontować prawą część jezdni między węzłami Łabiszyńska i Marki. Dziś w nocy zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Łabiszyńskiej. Jutro utrudnienia pojawią się na zjeździe do węzła Głębocka.
4: Przez kolejne dwie noce będzie układana nawierzchnia, co oznacza ponowne zamknięcie wyjazdu z Łabiszyńskiej.
9: Mówi Małgorzata Ternowska z warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po zakończeniu remontu drogowcy odtworzą oznakowanie poziome.
1: SK Rock Biznes.
9: 750 milionów złotych z Unii trafi na budowę trasy drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczem a Toruniem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę w tej sprawie. Planowany koszt całej inwestycji wyniesie ponad 2 miliardy złotych. Dbam o energię i klimat dla przyszłych pokoleń. W Gnieźnie zainaugurowano kampanię dla seniorów. Celem projektu jest edukowanie w kwestiach dotyczących ochrony środowiska i informowanie, w jaki sposób optymalizować koszty rachunku za energię cieplną.
1: Pogoda.
9: Poniedziałek pochmurny, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie prognozowane są gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Intensywne opady także na Podlasiu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej dziś w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam od 12 do 16 stopni.

0: cisza, ja i czas. I sprawdzam czas i mamy 12 minut po 14. Ja jestem Zygmunt i dzisiaj zaczęliśmy wcześniej i pan Paweł w tym temacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawid, po twoim wstępie ciśnie mi się na usta tylko jedno stwierdzenie, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, a po tym jak kończy, więc może skończ chwilę później.
0: Boję się, że mogliby się państwo mną zmęczyć. Dzień dobry, tak w ogóle. Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest Radio SK Rock i to jest przedkolumna i będzie czat. Chad Kroger już za moment zaśpiewa, a ja wam będę gadał do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

Tilaf w Radiu SK Rock, a w miniony weekend ten zespół było słychać w Lublinie i w Warszawie. Panowie bawili się ze studentami, no ale przed nami tydzień kolejnych emocji i juwenalia. W wielu polskich miastach jeszcze będą grały, a mamy też kilka wydarzeń klubowych i halowych. Organek zagra w stołecznym Lolku pod naszymi flagami. To w środę, no a później Agnieszka Kelińska wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. Lady Punk zobaczycie w Trójmiejskiej Argo Arenie. No i przed nami też wielkie stadionowe emocje i najważniejsza impreza tego tygodnia, a dla wielu najważniejsze wydarzenie tego roku, czyli Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie, i będziemy celebrować i podkręcać atmosferę przed tym koncertem, a zaczniemy w kolumnie Zygmunta tuż po godzinie 15. Proszę być z nami.

0: Garbage w Radiu SK Rock, a już pod koniec miesiąca na żywo w Warszawie i my się tymi koncertami jaramy, informujemy o nich, a gdyby ktoś chciał sobie to wszystko uporządkować i sprawdzić na spokojnie, to koncertowy kalendarz na ten rok znajdziecie na skrock.pl.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama. Dobrze rokuje.

The Black Keys w Radiu SK Rock i polecam Państwu ich ostatnią płytę, płytę, która brzmi tak wiosennie, a nawet letnio bym powiedział. Gorąco ją Państwu polecam, a polecam też inne nowości, które przed chwilą wjechały, a dostaliśmy nowe numery od takich artystów jak Europe, Deep Purple i Breaking Benjamin. A jest też nowy kawałek Five Finger Death Punch, pan Tomasz mi o tym przypominał, więc podaję dalej i obiecuję, że posłucham tej nowości. No ale po tej świeżej pigułce informacyjnej zaproponuję Państwu teraz coś starego, ale jarego i brodatego. Niech grają.

0: Depeche Mode w Radiu SK Rock. It's no good. A u Państwa dzisiaj good czy nie good? Przypominam, drogi kontaktu 691-613-613, tu się dzwonię, albo proszę mi wysłać głosówkę na Messengerze naszym radiowym. Czekam na Wasze poniedziałkowe wieści. A te poważne wieści pojawią się już za chwilę w raporcie.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. To jest SK Rock.
4: Umowa podpisana w Dęblinie, powstanie centrum serwisowe dla Abramsów. Matura z chemii pod lupą śledczych po publikacji zdjęć arkusza w internecie. Ulewy i silny wiatr w raporcie pogoda i ostrzeżenia IMGW przed burzami.
2: SK Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego z okazji podpisania umowy na powstanie w Dęblinie Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams.
5: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. Oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
4: Premier odniósł się też do ostatnich decyzji amerykańskiej administracji.
5: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
4: A do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie MON Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestie obecności wojsk USA w Polsce.
2: To jest raport.
4: Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
6: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
4: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zagrzewski. Komisja przypomina, że wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
7: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
4: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, a więcej informacji o pogodzie jeszcze w tym serwisie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: I jeszcze Lublin. Młode sokoły z Wrotkowa już zaobrączkowane. W ostatnim lęgu na świat przyszły 3 samice i 1 samiec.
8: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokawy drewnego. Pozwala na ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
4: Tłumaczy Julita Karpińska z PGE SA. Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też 2 dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik. W czerwcu młode powinny zacząć naukę latania.
1: Pogoda.
4: Dziś pochmurno i wietrznie, tylko gdzieniegdzie rozpogodzenia. W wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Najchłodniej dziś na Podhalu i w Beskidzie Śląskim, tam około 9 stopni.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: To jest kolumna Zygmunta w Erste Rok.
0: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna, którą oficjalnie zaczynamy i nie poganiamy. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Nie poganiaj mnie, bo gubię rytmy. Taki kawałek teraz zagramy z dedykacją specjalną dla wszystkich, których ten poniedziałek wykończył. Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy z radia. Razem do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kaleo, przepięknie, spokojnie, ale pozwolicie, że teraz zmienimy klimat i zaczniemy głośne świętowanie.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i nasze wykopalisko związane jest z wielkim wydarzeniem, które odbędzie się w tym tygodniu i z tego, co wiem, to państwo już prawie gotowi. Panie Sebastianie, jak tam u pana?
2: Wspaniale, godzina 7 rano, zameldowałem się pod ABAP Store, pod MCK, czekałem na otwarcie oficjalnego sklepu Metaliki.
0: I co, i udało się?
2: Byłem, kupiłem, wróciłem, a jutro melduję się na stadionie.
0: Gratuluję.
2: Cześć.
0: Pop-up store w Katowicach. Oficjalny sklep Metaliki już działa i jak słychać, niektórzy udali się na zakupy przed jutrzejszym koncertem w Chorzowie, a ja przed jutrzejszym koncertem wykopałem dla państwa utwór Metaliki. Utwór nieoczywisty, no bo to przecież kopalnia. No to utwór I Disappear. Metalika w kopalni odkrywkowej.

0: skończył. Czas działa na moją korzyść, bo o 16 kończę pracę i zaczynam urlopik i wyjazd na koncert na Metallicę. Także oby do 16. Słucham sobie kolumny Zygmunta i tak sobie właśnie myślę o takim słucharze, który powiem do mojego szefa, nie? Że przychodzę do szefa i mówię, w poniedziałek o 15.55 puszczam do telefonu solo gitarowe i mówię, szefie, zagrajmy w Metallicę. Szef wyraźnie zaciekawiony pyta, a jak się w to gra? No to proste, pan udaje Nothing Else Matters, a ja właśnie robię Fade to Black. Hejka!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: przesany majowy wiatr. To brzmi jak taka poetycko wyrażona prognoza pogody. To pan jeszcze ładnie, tak poetycko podsumuje ten początek tygodnia. A czy u państwa też nieopisany poniedziałkowy nieład? Można nam o tym powiedzieć. Zapraszam do telefonu i do Messengera, a w radiu już za chwilę zaprosimy do raportu.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: 15.31, Anna Kruszyńska, zapraszam. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach. To po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Więcej informacji na ten temat o 16.00.
2: To jest raport.
3: Lubelski policjant uratował życie Mołdawianinowi. Podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył zaparkowany samochód, z którego wydobywał się dym. Ze środka wyciągnął 40-latka. Po chwili auto stanęło w płomieniach.
4: Mężczyzna był kompletnie pijany. W organizmie miał blisko 2 promile alkoholu.
3: Relacjonuje Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
2: SK Rock Sport.
3: Na początek tenis i awans Magdaleny Fręch do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z 7 Kanadyjka Leila Fernandez. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Realem Betis. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y Visca Catalunya.
3: Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
1: Kolumna Zygmunta.
6: Kolumna Zygmunta.
1: SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Gansi w Radiu SK Rock, a w czerwcu na dwóch koncertach w Gliwicach, to w hali, a my teraz wracamy jeszcze do tego, co wydarzyło się na stadionie i takie dźwięki było słychać wczoraj na stadionie Camp Nou. Barcelona żegna Lewego i to niesamowite, bo pamiętam czasy, kiedy jaraliśmy się tym, że Andrzej Juskowiak gra w Wolfsburgu, że Andrzej Niedzielan grał, już nawet nie pamiętam, gdzie grał. A teraz jeden z najważniejszych klubów na świecie żegna z honorami naszego rodaka. No to jeszcze raz! Robert! Tak jest!
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: The Beatles w Radiu SK Rock. A sporo dobrego filmowego szykuje się o tym zespole, ale to za 2 lata jeszcze im zejdzie. To znaczy twórcom tyle zejdzie, więc może wybiorą się Państwo na inny film, na przykład film o Iron Maiden, pełnometrażowy dokument przedstawiający ich historię do zobaczenia w kinach. I z tego co wiem, to nasz człowiek z metalu widział. Muszę zapytać Krzysia, jak wrażenia. A wrażeń nie zabraknie też na koncercie Iron Maiden. W weekend lecimy do Aten na koncert Ironów I mam dla Państwa pewną niespodziankę. Mamy niespodziankę dla tych, którzy nie załapali się z nami do samolotu. Co byście powiedzieli na ofertę Last Minute? Więcej szczegółów po 16. O 16 raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to jest...
3: Z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Wojska amerykańskie w Polsce, tematem rozmów przedstawiciel MON w USA. Pacjenci nie odczuwają problemów. W raporcie Szczecin i atak hakerski na szpital. Była Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto. Rozpoczynają się białe noce.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
4: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
3: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
5: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
3: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: To jest raport.
1: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczynę dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
6: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby, w tym służby ratunkowe. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
1: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowcę autobusu policja zatrzymała prawo jazdy. Powrót do pełnej sprawności placówki potrwa jeszcze minimum kilka tygodni, mówi szef szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Tomasz Owsik-Kozłowski. Placówka na początku marca została zaatakowana przez hakerów. Systemy padły, a szpital działał w trybie awaryjnym. Teraz pacjenci nie odczuwają już problemów, jednak nadal trwa odbudowa infrastruktury sieciowej.
7: Jak podłączanie drukarek, konfiguracja specjalistyczna, taka mierzona na wymiar, czy dopasowana do poszczególnych sekcji, komórek organizacyjnych.
1: Mówił rzecznik szpitala. Śledztwo w sprawie cyberataku prowadzi prokuratura. Przypomnijmy, hakerzy za odblokowanie systemów żądali kilku milionów dolarów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Była Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto, a chodzi o tak zwane białe noce, czyli zjawisko, podczas którego słońce nie chowa się głęboko pod horyzontem. Nocne niebo pozostaje wówczas bardzo jasne.
8: I będą one trwały w Gdańsku do 2 sierpnia. I bardziej na południe, tym później się te białe noce zaczynają. I właśnie z punktu widzenia astronomii, no to nie jest to przyjemne zjawisko w kontekście, że dużo gorzej wszystko widać, dlatego że niebo jest jasne. Ale z drugiej strony białe noce często w krajach skandynawskich symbolizują właśnie radość, dlatego że jest to światło słoneczne.
1: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianum w Gdańsku. Choć białe noce utrudniają obserwacje zjawisk astronomicznych, sprzyjają wieczornym spacerom i występowaniu obłoków srebrzystych,
8: które wyglądają jak takie fale srebra ułożone na niebie, więc jest to niezwykle piękny widok zarówno do obserwacji wizualnych, jak i pod względem zdjęć. Romantyczne spacery przy lekkiej takiej łunie, jakby słońce nigdy do końca nie zaszło. Plus, jeśli zdarzą się tego typu obłoki, to rzeczywiście wyglądają jak troszeczkę z filmów fantastycznych.
1: A białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia.
0: Pogoda.
1: Przed nami pochmurna noc, miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura 5 stopni na zachodzie oraz Podhalu, do 11 na wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni. A dziś w wielu regionach przelotne opady deszczu, na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie, do 21 stopni na południowym wschodzie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. I sprawdzam wasze meldunki, a na Messengerze są ze mną niezłe wariaty. Jest Kasia z Bydgoszczy, Marcin Olsztyn, Piotr, Maciej i Robert to Warszawa, Andrzej Kraków, a może być nas więcej. Można mówić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszam. A dzisiaj zapraszam wyjątkowo do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

Dave Estherock w Holiday i sprawdziłem, za ile wakacje, i do wakacji zostało 5 tygodni, 38 dni, 919 godzin. I chyba można już powolutku planować wakacje, a my powolutku szykujemy się na wylot do Aten. Już w najbliższy piątek lecimy do Grecji na koncert Iron Maiden i mamy dla was ofertę Last Minute. A co by państwo powiedzieli na dwa wolne zaproszenia na ten wyjazd, na epicki City Break do Aten? I jeśli teraz tego słuchacie, to znaczy, że jesteście blisko radia i zachęcamy, żeby być z nami od samego rana. Bo jutro z rana, w porannym 6 na 9, dwa zaproszenia na epicki City Break do zabrania. Oferta Last Minute. Proszę tego nie przegapić.

0: Cześć Dawidzie, a co to za murarski poniedziałek? Dziś do 17, jutro się nie przyjdzie wcale? Nie ma tak, gramy ciężko, pozdrawiam, cześć.
1: Jutro od rana nikt się nie połączy z Esko, tylko ja. Last minute jest moje i mojej żony. Tak czuję. Czuję to w kościach, że w końcu odpocznę.
2: Dzień dobry Dawidzie, dzisiaj widzę,
3: a w zasadzie słyszę, że żarty się od ciebie trzymają, bo tak, najpierw przychodzisz do roboty wcześniej, powoduje, że ludziom się zegarek rozregulowuje i myślą sobie, że jest 15, a to dopiero 13. Teraz mówisz, że jesteś do 17, także znowu jakaś bumelka. Wspomniałeś też o last minute na Ironów. Ja bym chętnie pojechał, ale moja lepsza połowa by mnie znowu wyrzuciła, także pozdro.
4: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eskirok. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.

0: Stone Temple Pilots w Radiu SK Rock. Utwór alternatywny, grunge'owy, no jak Państwo słyszą, raczej nie eurowizyjny. I szanowni, planowałem ten punkt programu poświęcić Eurowizji, ale chyba taki punkt się nie należy, a 12 to już na pewno. Pozwolą Państwo, że przejdziemy do kolejnych punktów w naszym programie. Za chwilę Jam i Placebo, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakoś przebrnęliśmy przez ten poniedziałek, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek i piątek będzie bal.
3: Piątek?
2: Do usłyszenia.
3: My będziemy w Atenach. Hicho. Nawet niech sobie będzie padać.
2: Wyłączam Ci mikrofon.
4: Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają żadnej roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, góra 4 lata.
2: I to tak jest z żoną. Przy założeniu, że finanse nie grają roli, a zresztą... Co mówiłeś, Michał?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Informację potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Zbadają, czy postrzeleni mężczyźni byli trzeźwi. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie. Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli od ran postrzałowych.
7: Bezpośrednio przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
6: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu.
5: To jest raport.
6: W ciągu 10 lat ze strefy ciszy w pociągach PKP Intercity skorzystało ponad 8 milionów osób, poinformował przewoźnik. Pasażerowie najczęściej czytają tam książki.
5: SK Rock Sport.
6: Dziś dokończenie 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brookbet Termalikę Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę pozostania w najwyższej klasie. Początek spotkania o 19. Zwycięski remis polskich szczypiornistów. Biało-czerwoni w rewanżowym meczu barażowym zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30. Ten wynik wystarczyłby awansować do Mistrzostw Świata.
8: Troszkę zaczęliśmy się gotować w tej pierwszej połowie fragmentami. Odskoczyli nam na 2-3 bramki, no jednak te mecze są długie i uspokojenie głowy było najważniejsze.
6: Mówił Arkadiusz Moryto, kapitan polskich szczypiornistów. Przeszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Niemczech. 70 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. To kwota z licytacji koszulek Ronaldinho, Buffona oraz m.in. Błaszczykowskiego i Grosickiego. Licytacje odbyły się po premierze filmu Dymkowski, Najważniejszy mecz, która wczoraj odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie. Przygotowywany 2 lata dokument opowiada o chorującym na stwardnienie zanikowe boczne Robercie Dymkowskim, jednym z najlepszych napastników w historii Pogoni Szczecin.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza. Dawid.

0: Jam w Radiu SK Rock. Idzie lepsze. No trudno się z tym tytułem nie zgodzić, tym bardziej, że dużo dobrego w tym tygodniu. Jutro Metallica w Chorzowie, w weekend lecimy na koncert Iron Maiden do Aten i jutro o poranku oferta last minute i dwa zaproszenia do zabrania. Taka informacja. I wiadomości w tym temacie, halo, halo?
1: Wspomniałeś o last minute na Ironu.
0: Tak.
1: Ja bym chętnie pojechał, ale moja lepsza połowa by mnie z domu wyrzuciła, także...
0: To był pan Paweł.
1: Pozdro.
0: I komentarz pana Wojciecha. Halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
2: Nawiązując do pana, którego lepsza połówka wyrzuciłaby w domu, gdyby poszedł na koncert Iron Maiden, tak. Pytanie, czy jest to na pewno lepsza połówka, czy jednak gorsza?
0: Panie Wojciechu.
2: Drogi panie, czy warto być? Czy warto żyć?
0: Panie Wojciechu, nie pomaga pan.
2: Czy warto cierpieć tak przez tyle czasu?
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
3: Reklama.

0: Cult. A wcześniej Audioslave na naszej antenie i słyszeliśmy Chrisa Cornella nieprzypadkowo, bo dzisiaj rocznica śmierci Chrisa. I ten głos z drzazgami, który potrafi się wbić w serca, usłyszymy też po 21 w audycji Playlista Osobista. No ale wcześniej jednak Radar na naszej antenie, o 17 raport, a ja już bardzo dziękuję. Zaczęliśmy dzisiaj wcześniej i kończymy wcześniej. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję. Już zmykam, ale może jeszcze jedna wiadomość. Panie Olku?
1: No, panie redaktorze Zygmunt, pan tu żeś mnie dzisiaj nieźle wystraszył. No? Ja myślałem przy poniedziałku, że ja godzinę za późno z pracy wyszedłem. Proszę się trzymać normalnych godzin pracy.
0: Jutro obiecuję, będę się trzymał. Dawid Zygmunt, do jutra do 15. Pa, pa.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Śmierć 13-latka na Mazurach. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok. Polacy na pokładzie flotylli. Jest potwierdzenie polskiego MSZ. Na czele pomidory, ogórki i jabłka. Coraz częściej wybieramy krajowe uprawy.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
3: Od wyników sekcji zwłok zależeć będzie dalsza decyzja prokuratury dotycząca postawienia zarzutów wobec 4 zatrzymanych mężczyzn. Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
4: Dopiero jak się zapoznamy z wynikami, zostanie wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
3: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
1: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie.
2: To jest raport.
1: Jest potwierdzenie polskiego MSZ. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze, nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
1: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy, pomimo izraelskiej blokady morskiej. 2 osoby zatrzymane to pobójcy w Toruniu. Doszło do niej w piątkowy wieczór w jednym z lokali na Starówce. Okoliczności zdarzenia ustala policja.
6: Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało 4 klientów. Pomiędzy tymi osobami doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały 2 osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają jej szczegółowe okoliczności.
1: Mówi Dominika Bociana z policji w Toruniu. Nieoficjalnie mówi się, że bójka miała związek ze środowiskiem pseudokibiców.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw, a na czele są pomidory, ogórki i jabłka.
7: Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
8: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie? Polskie.
9: Zerka pani?
8: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
10: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
7: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
11: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
7: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
1: Relacjonował Dawid Olszewski.
0: Pogoda.
1: Dziś pochmurno, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Przed nami także pochmurna noc. Miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura 5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 11 na wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni.

Dzisiaj patrzymy na tę kompozycję trochę przez pryzmat filmu Marsjanin. Inni patrzą na ten numer jako po prostu la la la la la. Ale prawda jest taka, że to właśnie ten numer w tym 72 roku, 5 lipca, kiedy Bowie postanowił go wykonać w telewizji BBC, no, musiał dosyć mocno zszokować wtedy konserwatywnych Brytyjczyków. Wyobraźcie sobie, pojawia się nagle w telewizji facet w jaskrawym, obcisłym kombinezonie z marchewkowymi włosami i makijażem, a później jeszcze podczas dosyć ważnego wersu postanawia objąć jeszcze w sposób wymowny swojego gitarzystę Micka Ronsona. No i było głośno o tej kompozycji i także o tym wykonaniu. Swoją drogą głośno także było ostatnio w Mexico City, a dokładnie w centrum, a dokładnie jeszcze w historycznym centrum w okolicach Plaza de Santo Domingo i ulic Republika de Brazylii oraz Republika de Bolivia. Tam nagle w pewnym momencie pojawił się autobus pięknie przystrojony, a na dachu tego autobusu pojawił się pan Bono, pan Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. A to oznacza, że pojawili się muzycy formacji U2, by zagrać kompozycję Street of Dreams. My nie mamy jeszcze tego numeru, bo to była tak naprawdę próba nagrania teledysku do tej kompozycji, ale jednocześnie jest to zapowiedź nowej płyty zespołu U2. Dwie epki już mamy, w tym roku otrzymaliśmy, ale na pełnoprawną, mocno rokującą płytę czekamy, jak to wspominał pan Edge jeszcze w tym roku. To U2, to z ich najnowszej epki In a Life.

0: Drodzy Państwo, no nic nie pomoże, jeśli sami sobie nie pomożecie. Ja rozumiem, że mam podwójne zaproszenia do krakowskiego klubu Kwadrat na koncert Fun Loving Criminals na 21 maja. Natomiast jak nikt nie wyśle do mnie żadnej informacji o tym, że ma ochotę wybrać się na koncert Fun Loving Criminals do klubu Kwadrat 21 maja do Krakowa, no to ja nie będę mógł, drodzy Państwo, tego rozdać. Dlatego przypominam, dajcie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, że macie ochotę wybrać się do krakowskiego klubu Kwadrat na koncert Fun Loving Criminals. Panowie już 21 maja czekają na Was.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Eski Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 Este Rock.
2: W Este Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Este Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

skoro już tak muzycznie podróżujemy, to teraz, drodzy Państwo, będziemy podróżować wokół formacji Cedar. Formacji, która wróciła ostatnio z epką Beneath the Surface, która dosyć mocno zaskoczyła swoich fanów, bo ma się takie wrażenie, jakby panowie wrócili po wielu latach z jakichś odległych muzycznych meandrów, jakby sobie przypomnieli te dźwięki, które właściwie spowodowały, że polubiliśmy ich od samego początku. I wyobraźcie sobie, że już w przyszłym roku będziemy świętować 20 lat ukazania się także tych dźwięków od Cedar.

0: To skoro u nas się pojawiły także fejki, to teraz będziemy skupiać się jednak na tych prawdziwych informacjach.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na drodze krajowej nr 78 w Jędrzejowie doszło do wypadku, w którym ranna została 40-letnia kobieta. To po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby zabezpieczające teren zdarzenia. Zablokowany jest odcinek drogi między Zawierciem a Kielcami oraz oba pasy z ruchu na ślimaku zjazdowym z drogi ekspresowej S7. Utrudnienia mogą potrwać ponad 2 godziny. Teraz pościg w Pyrzycach w Zachodniopomorskim i pijana kierująca z zarzutami. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minionym tygodniu. Nietrzeźwa kobieta w pewnej chwili zaczęła wykonywać groźne manewry autem i gonić samochód, w którym podróżowała inna kobieta z dziećmi. Po zgłoszeniu na policję pijana kobieta została zatrzymana, a sprawą zajęła się prokuratura.
1: To jest raport.
2: Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. O 7:00 wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko podstawiony krzyżyk w kratkach tak lub nie, ale i frekwencja.
1: Rok. Sport.
2: Opaska kapitana, owacja kibiców, w tym licznych rodaków, a wreszcie łzy w oczach przy zejściu z boiska w wygranym meczu z Realem Betis 3-1. Tak wyglądało pożegnanie ze stadionem Camp Nou Roberta Lewandowskiego. W sobotę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. Drogi Barsy i Lewego mocno się rozeszły, ocenia Sebastian Staszewski, autor książki Lewandowski Prawdziwy.
3: Robert cały czas chce być gwiazdą, cały czas chce grać w podstawowym składzie, chce, żeby ten status był bardzo wysoki, natomiast Barcelona wie, że Robert ma 38 lat, lada moment, i rozgląda się za nowym napastnikiem.
2: Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. Szansa na ostatni występ 23 maja na wyjeździe z Walencją. Kapitan polskiej reprezentacji wciąż nie podjął decyzji, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Oferty miał otrzymać z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej. Tymczasem trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył dziś kontrakt o kolejny sezon do 30 czerwca 2028 roku. Niemiec w ciągu 2 sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.

No szykujcie, żeby dzieci nie były wtedy w domu, bo panowie z kultu są tak podekscytowani wielkim powrotem w tym roku, że nawet wypuszczają specjalne grafiki o tym, że pierwszy koncert w tym roku odbędzie się w Bydgoszczy już dosłownie lada dzień, bo za 4 dni, ale ta trasa koncertowa po powrocie Kazika Staszewskiego już jest mocno zaplanowana. Jeszcze w maju Legionowo, a później to już czerwiec, lipiec, sierpień, trochę września, trochę października, no i listopad, jak zwykle, i to kilkukrotnie w Warszawie, bodajże 4, jeśli niedobrze pamiętam, no i wszystko wieńczyć będziemy, jak zwykle, na Teneryfie. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do nowych dźwięków od zespołu Def Leppard. I to nie są tylko te dźwięki, bo tak naprawdę to była zapowiedź zbliżającej się trasy koncertowej zespołu Def Leppard. Panowie stwierdzili, że z pustymi rękoma do fanów nie pójdą, no i nie poszli. No i wypuścili właśnie Rejoice, ale jednocześnie jakiś miesiąc później powiedzieli, że mają gotowych 18 nowych numerów na 2 nadchodzące płyty. No jesteśmy gotowi.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

A propos tego malowania, to przyznam szczerze, że Stąsi całkiem niezły teledysk nam odmalowali, tworząc swoje młodsze wersje. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście najnowszego klipu do najnowszego singla In The Stars, to właśnie tam Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood wyglądają jak młodzieniaszki. Wszystko dzięki technologii deepfake przenieśli się do lat 70. Zresztą do płyty Foreign Tongues jeszcze na pewno będziemy wracać, bo to najnowszy krążek formacji Stones, który 10 lipca pojawi się na sklepowych półkach. My o lipcu tutaj mówimy, natomiast fani zespołu Foo Fighters żyją raczej czerwcem. Bo to takie dźwięki już niebawem także w Warszawie. To These Days.

0: pomyśleć, że ta kompozycja powstała jako wolny numer oparty wyłącznie na wokalu i domowych organach. Ale kiedy Martin Gore pojawił się na próbie zespołu i zaprezentował demo kolegom, okazało się, że trzeba było sporo zmienić. To Enjoy the Silence, to Depeche Mode na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. To teraz będziemy zamieniać się w ciszę po to, żeby wysłuchać najświeższe i ostatnie dzisiejsze wiadomości. Westrock.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
1: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Pierwsze takie miejsce w Europie. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe dla Abramsów. Poprawił się stan Polki rannej we włoskiej Modenie, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. AI sobie nie radzi. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważny wypadek w Świętokrzyskim, od tego zaczynamy raport. Krajowa 78 zablokowana, to po tym, jak na obwodnicy Jędrzejowia z ciężarówki spadły ciężkie, kilkutonowe stalowe rury. Jedna osoba została ranna.
2: Rury spadły na przeciwległy pas ruchu, na które najechała pani 40-latka kierująca Mercedesem. Oba pasy są zablokowane. Pani przewieziono do szpitala, kierowcy trzeźwi.
0: Mówi Anita Radgowska z policji w Jędrzejowie. Na miejscu pracują służby.
1: To jest raport.
0: To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowanych 366 maszyn kupionych przez Polskę z USA. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
4: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
3: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
5: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
3: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
0: Jej stan nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Chodzi o Polkę, która została poważnie ranna we włoskiej Modenie. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
6: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkające we Włoszech, Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora. Jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko. Nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanu Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów. To w ramach projektu Transkrybów. Jego celem jest odczytywanie i katalogowanie historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki, mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
0: BUF zaznacza, że do projektu może dołączyć każdy, a obecnie społeczność Transkrybów liczy około 240 osób.
8: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura 5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 11 na wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni. Jutro w zachodniej i centralnej Polsce przelotne opady deszczu, możliwe także burze, a temperatura 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, około 20 w centrum, do 23 stopni na Polesiu.
8: SK Rock Radar.
9: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe muzyczne targi, które szykuje muzyk Kiss. Głos zabierze także Young Blood, który będzie nam wyjaśniał, dlaczego nie jest gwiazdą rocka. Zanim to wszystko, czas na gwiazdy rocka, a właściwie numer, który wielu rockmenów zdefiniował na wielu płaszczyznach. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. No właśnie, chyba piękniej nie można zacząć.

Mocno przypatrujemy się w ostatnim czasie formacji Pearl Jam, ponieważ Eddie Vedder powiedział, że kapela narzuciła sobie dyscyplinę grania regularnych prób. No i jak mówi, próbuje w studio tworzyć nowy materiał. No ale to są też trudne momenty dla samej formacji Pearl Jam. W końcu po prawie 30 latach opuścił ich Matt Cameron. I to jest dopiero kuriosum, bo jeśli państwo nie znacie historii dokładnej, no to to może wyglądać tak, jakoby Matt Cameron opuścił świetnie prosperujący zespół Pearl Jam i dołączył do nieistniejącego zespołu Soundgarden, bo tak to wygląda z zewnątrz. Ale my oczywiście wiemy o tym, że Soundgarden wróci z samym Chrisem Cornellem na płycie, no bo niestety już nie za życia, no i Matt Cameron pewnie liczy na to, że ruszy w turnę z tym zespołem. Natomiast Pearl Jam szuka perkusisty, a właściwie chyba już znalazło, skoro sam Eddie powiedział, że znajdujemy się, jak mówi, teraz pomiędzy erami. Jesteśmy w laboratorium, w warsztacie, jesteśmy podekscytowani na myśl o zmianie, choć jak mówi, wolelibyśmy działać tak, jak działaliśmy wcześniej. To z ekscytacją myślimy o przyszłości, a my czekamy na imię i nazwisko nowego bębniarza zespołu Pearl Jam. Natomiast jak już jesteśmy przy przyszłości, to jeśli zastanawiacie się nad mieszkaniem poza ziemią i jesteście ciekaw, jak może wyglądać życie na jednym z księżyców Jowisza, to panowie z Muse przy okazji ostatniego teledysku pokazali, jak to wygląda od kuchni. To Cryogen i nowe dźwięki od Matta Bellamy'ego i spółki. To Muse.

To status quo Westrock, a status pana Youngblooda się zmienia, drodzy Państwo, na naszych oczach. Kiedy obserwowaliśmy tego młodego artystę, kiedy występował w małych klubach, później wszystko zmieniło się przy okazji wielkiego pożegnania formacji Black Sabbath. Pamiętamy te rzeczy. Dzisiaj to artysta, który występuje na dużych arenach, ale mówi w dzisiejszym wywiadzie wprost: grałem na arenach, grałem na festiwalach, ale chcę być artystą stadionowym. Mówi, że musi po prostu odrzucić fałszywe narracje, bo te widzi wokół siebie. Ale z drugiej strony też mam wrażenie, że on sam do końca nie wie, kim był, bo już chyba wie, kim mocno jest. Czyli niesamowicie rozpoznawalną osobą. Jak mówi, istnieje wiele różnych wcieleń Youngblooda. Jak mówi, nie wiedziałem, czy Youngblood będzie postacią z jego Stardusta, ale teraz to nazwisko jest ważniejsze niż bystry dzieciak z północnej Anglii. Nawet cholerni celnicy o 6 rano między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Ale jednocześnie sam zapytany mówi, że to był wspaniały rok, ale nie podoba mu się, że nazywa się go przyszłością rocka. Jak mówi, nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to powiedziałem. Prawda jest taka, że on sobie sam trochę wyrobił pewną opinię, ale oddaje bardzo duże pole swoim fanom, bo jak mówi, jestem dzieciakiem z klasy średniej, nigdy nie twierdziłem, że nie jestem i po prostu robię swoje. Jestem angielskim dzieciakiem, który kocha swój kraj. No i warto wspomnieć, że realizuje także swoje wielkie marzenia, bo tak sobie myślę, żeby namówić pana Billego Corgana z formacji The Smashing Pumpkins, by ten z kolegami wykonał kompozycję z repertuaru tego jeszcze chyba 27-letniego muzyka, to proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pan Billy Corgan tego nie zrobił, ale z nim to zrobił. To Youngblood, to The Smashing Pumpkins, no i Zombie.

0: to panowie z Kaleo, którzy szykują się do wystąpienia na pewnym festiwalu, który odbędzie się na ich rodzinnej wyspie, czyli na Islandii. Swoją drogą, jeśli nie Islandia w tym tygodniu, to może czwartkowy koncert formacji Fun Loving Criminals. Panowie pojawią się w klubie Kwadrat w Krakowie, a jeśli i wy chcecie wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na czwartkowy koncert do klubu Kwadrat na Fun Loving Criminals, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

To najnowsze dźwięki od Editorsów, to Call It In, a przed nami nowe pomysły od Giniego Simonsa z formacji Keys. Bo to, że panowie wrócą przy okazji swoich awatarów, no po to nagrywają właśnie teraz nowe kompozycje. No, ale przede wszystkim zaskoczył mnie inny pomysł, ponieważ Gini dzisiaj zapowiedział Legends of Rock Expo 2026, a to oznacza, że postanowił zrobić takie muzyczne targi, a właściwie trochę spotkania z fanami. Wyobraźcie sobie, że przez 3 dni, między 25 a 27 września, fani będą mogli sobie zrobić zdjęcie, zdobyć autografy, porozmawiać z wielkimi gwiazdami rocka i metalu. Wszystko będzie odbywać się w pewnym miejscu w Las Vegas, które oczywiście nie stroni od hazardu. Pojawi się tam nie tylko Gene Simmons, ale także Geezer Butler z Black Sabbath, pojawi się Dave Daves z The Kings, Stuart Copeland z The Police i mnóstwo jeszcze innych artystów związanych z formacją Disturbed, Rainbow, Dio, Megadeth czy The Runaway. Wiemy, że to już jest potwierdzone, no i czekamy na to, co dziać się będzie wokół właśnie tej dosyć zaskakującej, no i przede wszystkim nowej inicjatywy pana Ginego Simonsa. To Keys.

0: Nie ukrywam, że trochę się martwię o zespół Guano Apes. Pamiętamy, jak w sierpniu ubiegłego roku zespół przełożył swój koncert także w Polsce. Byliśmy rozczarowani a propos tego, co miało się wydarzyć 7 lutego tego roku, ale ten koncert został odwołany. Dostaliśmy lakoniczną informację o tym, że no, pani Sandra nie najlepiej się czuje i właściwie zerkając chociażby tylko na media społecznościowe zespołu Guano Apes, oni właściwie milczą od tego sierpnia. Raz tylko umieścili informację o tym, że wyprzedają swój merch, czyli swoje koszulki, czapeczki i nie tylko. I to było w listopadzie. Mamy, drodzy państwo, maj kolejnego roku i nie wiemy, co dzieje się z zespołem Guano Apes. Myślę, że do tego tematu jeszcze na pewno będziemy w radarze wracać.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do tematu sklepiku Metallica, który powstał w Polsce. Sprawdzimy także nowe dźwięki od BNDK. Będzie też o przyszłości legendarnego gitarzysty Deep Purple. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który świętuje 45-lecie swojej aktywności scenicznej. U nas też są aktywni. To panowie z Lady Punk, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. To jest Radar.

To panowie, którzy potrafili w swoich latach młodzieńczych doświadczać. To teraz oddamy głos tym, którzy także będą doświadczać na naszych oczach. Drodzy Państwo, wracamy trochę do rozpadu zespołu Tilafe w kontekście Jana Benetka, który oczywiście świetnie realizuje się ze swoim młodszym synem, czyli panem Gaborem. No i panowie sobie tworzą, właściwie już stworzyli, natomiast my czekamy na jesień, kiedy to na sklepowych półkach pojawi się ich płyta Vintage. Jesteśmy co jakiś czas karmieni tymi nowymi dźwiękami, natomiast takich mocno energetycznych chyba nikt się nie spodziewał po Gaborze i po Janie Benetku. Panie i panowie, to nowość od BNDK, to porąbani.

No, fani Metaliki są już przygotowani na jutrzejszy Fire. A jak wam się podoba plakat z tym husarzem? A propos jutrzejszego koncertu w Chorzowie, bo widzę, że zdania w mediach społecznościowych są dosyć mocno podzielone. A może byliście już w sklepie w Katowicach, specjalnym pop-up store, który jest otwarty właśnie przed koncertem na Stadionie Śląskim w Chorzowie? Jeśli jesteście ciekaw, co znajduje się w tym specjalnym sklepie Metaliki, który został otwarty, no to wystarczy wejść w zakładkę Radar na sk.rock.pl. Tam są zdjęcia, byliśmy, oglądaliśmy, zerkaliśmy, ceny nas przygniotły, no ale z drugiej strony, no jak ogień, to ogień. Do ognia potrzebne jest także paliwo. Tego paliwa myślę, że jutro także nie zabraknie w Chorzowie.

0: Dopiero ten utwór pokazał niesamowite spektrum talentu muzyków formacji Inhaler. To syn pana Bono powiedział, myślę, że fakt, iż był to soundtrack filmowy, sprawiał, że czuliśmy się inaczej niż gdybyśmy coverowali po prostu zwykły kawałek. To skłoniło nas do tego, by mocniej w to wejść i tak naprawdę syn pana Bono pokazał no zdecydowanie coś nowego, jeśli chodzi o formację Inhaler. Zresztą formację, której się przyglądamy od momentu, kiedy panowie, jeśli dobrze pamiętam, kilka lat temu pojawili się na openerze. Natomiast no ten cover zrobił na nas póki co największe wrażenie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę staran niedobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok, słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.

skoro już zahaczamy o utalentowanych gitarzystów, to oddajmy głos także dzisiaj 81-letniemu Richiemu Blackmore'owi, czyli gitarzyście legendarnej formacji Deep Purple. Ponieważ Richie ma chyba dość, jak mówi, okazało się, że w moim wieku, a to już będzie ze 150 lat, pora dać sobie spokój z koncertowaniem. Nie lubię podróżować, jak mówi, i dodaje na koniec, uwielbiam grać na scenie, ale dotarcie na nią odciska na moim zdrowiu dosyć duże piętno. A to oznacza, że pan Richie Blackmore już niechętnie będzie grał trasy koncertowe, to tak w gwoli ścisłości, natomiast warto także posiedzieć trochę dłużej nad Deep Purple, tym bardziej, że panowie wracają z płytą Splat i o tej płycie będziemy jeszcze dużo mówić, zważywszy na to, że dzisiaj rozmawialiśmy z muzykami i ten wywiad z muzykami Deep Purple pojawi się w naszych social mediach już niebawem. To Deep Purple, to Perfect Strangers, no i piękna klasyka w SC Rock.

0: I z takimi dźwiękami panowie zameldują się także w klubie Progresja już 23 czerwca. To Breaking Benjamin Westerok, a ja przypominam, że w ubiegłym tygodniu sięgaliśmy po kawałek Something Wicked, które jednocześnie zapowiada wielki powrót tego zespołu i do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak chętnie będziemy nawiązywać do tego, co dziać się będzie w Warszawie 23 czerwca.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek w Atenach, co prawda 23 stopnie, ale ekipa Eski Rock będzie cały czas miała deszcz.
3: To jest wszystko nieprawda, to są pomówienia. Ja po prostu na razie dmucham i przewieję te chmury.
2: Kalimera, kalispera, kali deszcz.
3: Grajcie nam na Messengera jakąś krótką, kryminalną opowiastkę.
2: Ale tak króciutko, tak dobra? Króciutko. To było krótkie, zwięzłe na temat?
3: Ja mam na przykład króciutką.
2: No. No Asia nie wygrała, ale państwo macie jeszcze szansę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak mocno zaskoczył nas dzisiaj zespół Primus. Posłuchamy też nowych dźwięków od bandu, który nazywa się Europe. O, panowie wracają po 9 latach milczenia. Ale zanim to wszystko, pora zajrzeć do tego grunge'owego pudła. To Nirvana. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania w radarze.

To skoro już wiemy, gdzie zobaczymy niebawem pana Stewarta Copelanda, to warto wspomnieć o tym, gdzie niebawem zobaczymy nowy krążek formacji Evanescence. Sanctuary, bo mowa właśnie o tej płycie, która 5 czerwca będzie miała swoją premierę. Sama Emily, opowiadając o tej płycie, wskazuje pierwszy singiel, mówiąc, że opowiada on o poszukiwaniu prawdy i człowieczeństwa w świecie zalanym kłamstwami. Mówi, że no, ten utwór powstał pod wpływem frustracji wywołanej natłokiem informacji i fałszu, na którym ktoś bezczelnie zarabia. Postanowiła ukrócić to wszystko. Także przy okazji nowej płyty to Who Will You Follow i nowy Evanescence.

Panowie, już koncertowo 15 czerwca zameldują się na Stadionie Narodowym. To Foo Fighters Westerrock. A skoro jesteśmy przy koncertach w Warszawie, to warto wspomnieć także o formacji Primus, która 6 sierpnia zamelduje się na letniej scenie progresji w Warszawie. Dlaczego wspominam dzisiaj o formacji Primus? No bo panowie dzisiaj dosyć mocno zaskoczyli, wypuszczając swoją nową epkę. No, ekipa dowodzona przez pana Claypoola wypuściła 4 utwory na płycie A Handful of Nugs, czyli na swojej nowej epce, w tym jeden cover. Pozwolicie, że nie sięgnę po Holy Diver z repertuaru Dio, jeśli chodzi o Primus. Natomiast warto jest posłuchać oryginału. Natomiast wracając do Primus, myślę, że nad tą nową epką jeszcze zdążymy się pochylić przed sierpniowym koncertem tego składu.

Przypominam, że panowie z Lux Torpedy świętują 15-lecie swojej działalności i to świętowanie będą jeszcze uprawiać w Białymstoku w maju, w Warszawie oraz w Olsztynie. To tak w kontekście zbliżających się tamtejszych juwenaliów. No i czekamy na więcej dat koncertowych przy okazji Gustrasa 2026 od Lux Torpedy.

No i czekamy na potwierdzenie, kto zagra pana Johna w filmie, który opowiadać będzie historię zespołu Bon Jovi. Natomiast jeśli jesteście fanami formacji Europe i czekaliście 9 lat na nowe dźwięki, to wiedzcie, że płyta Come This Madness zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy już pierwszy singiel One on One, który zapowiada ten wielki powrót formacji Europe. Wiemy, że na tej płycie pojawi się gościnnie Michael's Opet, pojawi się Tobias z Ghost, a w teledysku do tej kompozycji pojawił się aktor znany z takich filmów jak Big Lebowski czy Fargo. Panie i panowie, to One on One i nowy Europe w SC Rock.

0: No jak słychać, wątkiem kanadyjskim kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Playlista osobista.

To był Chris Cornell, Long Gone. Na te 9 lat to już szmat czasu, bo tyle mija właśnie. Bez Chrisa Cornella dziś wspominamy tego muzyka, lidera Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog, no i artystę solowego i właśnie jego solowy utwór z płyty Scream otwiera nasze wieczorne spotkanie. Płyty, na którą wylało się, oj tak, sporo krytyki, bo to był taki czas w karierze muzyka, kiedy gdzieś tam mocno skręcał w kierunku popu. No i przed chwilą pojawiła się taka specjalna, stricte rockowa, dodajmy, wersja jednego z utworów z tego albumu, Long Gone. To był Chris Cornell, przy którym się jeszcze zatrzymamy, no i sięgniemy teraz po nagranie pana Chrisa z zespołem Audioslave, I Am The Highway przed nami. A ja się kłaniam państwu po 21 i zapraszam na najbliższą godzinę DSK Rock. Michał Cieślik, dobry wieczór.

To był Thomas Ragji, czyli gitarzysta zespołu Måneskin ze swojej solowej płyty. Do tego jeszcze Chad Smith na perkusji, no i oczywiście Tom Morello, który wcześniej jest Audioslave, no a tutaj jako producent tej solowej płyty pana Thomasa Lucy, tego utworu słuchaliśmy przed chwilą. Tymczasem kolejny numer skończył w tym roku 30 lat. W 96 to była ich już 15 studyjna płyta, Perpendicular, to jej tytuł. Grupa była po kolejnych personalnych roszadach, już bez Richiego Blackmora w składzie. No a dziś, proszę Państwa, miałem niesamowitą przyjemność zamienić parę słów z jednym z twórców tego właśnie znakomitego utworu. Deep Purple przed nami.

Sometimes I feel like screaming. Deep Purple w Ester Rock. No ja się rozpływam, nie wiem jak państwo. Wspominałem przed chwilą, że miałem dziś ogromną przyjemność porozmawiać się z jednym z twórców tego znakomitego nagrania. Roger Glover, basista, jego mam na myśli. No i proszę niedługo sprawdzać nasze sociale, bo tam pojawi się rozmowa z panem Rogerem i Donem Irim z Deep Purple. Przede wszystkim w kontekście nadchodzącej premiery nowej płyty zespołu Splat, tej tytuł przy okazji jednego z naszych kolejnych spotkań. Na pewno posłuchają państwo tej rozmowy w tym programie, także polecam serdecznie Deep Purple za nami w SC Rock. No a teraz ekipa, która w tym tygodniu zagra dwa koncerty w Polsce, już nie w tym składzie, w którym pojawi się za chwilę, ale myślę, że warto będzie ich sprawdzić na żywo, tym bardziej, że w tym tygodniu mamy dla państwa w prezencie bilety w SC Rock, więc warto o nie się postarać. Fun, Love and Criminals przed nami i Big Night Out.

Helicopter i Block Party, czyli jedna z moich ulubionych ekip początku XXI wieku, która swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała i we wrześniu ukaże się nowa płyta tej grupy i myślę, że warto będzie jej posłuchać. My na pewno zrobimy to w tym programie. Block Party już za nami. A jutro wtorek. Ten wtorek, na który wiele osób czekało kilkanaście miesięcy, bo ponad rok temu ogłoszono ten koncert. Tak, jutro meta w Chorzowie, u nas jutro też dużo mety na antenie, a po 23 we wtorek cała godzina z Hetfieldem i całą resztą. No a za dwa tygodnie minie 30 lat od premiery płyty Load, po którą teraz sięgamy. No i posłuchamy jednego z takich mniej oczywistych kawałków z tracklisty tego albumu. Poor Twisted Me, Metallica przed nami.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
4: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Sons and Daughters. Może jeszcze się znajdzie ktoś, kto ich pamięta, kto wie. Szkocka ekipa z Glasgow, nagrywająca dla słynnej wytwórni Domino Records, grali takiego fajnego indie rocka parę lat na początku tego stulecia, no ale w pewnym momencie odpuścili i zakończyli działalność, ale dobre wrażenie pozostawili po sobie, między innymi dzięki takim numerom. Darling, Sons and Daughters za nami w SC Rock. No tak, pani, która zaśpiewa za chwilę, też ma szkockie korzenie, tak swoją drogą. W razie gdyby ktoś jeszcze państwu dzisiaj tego nie powiedział, to zrobi to Shirley Manson, no i zespół Garbage, który, przypomnę, jeszcze w tym miesiącu zagra w Polsce. You Look So Fine. Garbage przed nami.

Kings of Leon w Estrock już za niecały miesiąc w Polsce, 17 czerwca w Łodzi pod patronatem Eskirock. Przypominamy Państwu o tym, a niebawem będziemy mieć w prezencie bilety na ten koncert, także proszę o czujność. No, a to był utwór z tej ostatniej epki zespołu All the Little Sheep, czyli numer jeden na trackliście tej małej płyty. Kings of Leon już za nami. No a teraz tak trochę wyłamiemy się z tej rockowej konwencji i posłuchamy fragmentu płyty, która rockową nie jest na pewno, choć sam autor o tego rocka niejednokrotnie się ocierał w swojej karierze. Ten album wczoraj miał 27 urodziny i jak tu nie lubić płyty, na której znajdują się takie fajne numery.

To był Moby i Natural Blues z płyty Play, wczoraj obchodzącej 27 urodziny. Kończymy powoli. Pięknie dziękuję za wspólną godzinę, która także w formie podcastu pojawi się na skrock.pl, także polecam. Michał Cieślik, zmykam póki co i dobrego wieczoru Państwu życzę. No i już teraz mogę powiedzieć, że nasze kolejne spotkanie w poniedziałek za tydzień rozpoczniemy tym samym utworem, którym dziś kończymy, bo maj przecież trwa w najlepsze. Month of May. Arcade Fire. Dzisiaj ode mnie. Na dobranoc. One, two, three, four.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.